0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

пляне, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mello Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widzę.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży. Po reklamie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat Akademii Darta w Ostródzie. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Maciej Czerkawski. Witam serdecznie. Dzień dobry, Maćku.
6: Witam serdecznie, witam Państwa, witam Pana redaktora.
5: Człowiek kojarzony z ostródzkim sportem, obecnie nauczyciel wychowania fizycznego, a dawniej dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Akademia Darta. Jak zobaczyłem wpis u Ciebie w mediach społecznościowych, to przetarłem oczy ze zdziwienia, bo to jest wyczyn dziś stworzyć stowarzyszenie w sporcie, który na pierwszy rzut oka wydaje się sportem niszowym, ale jak ja przeglądam kanały sportowe, no to tam są zawody, tam są kibice, to wszystko idzie na żywo. Mamy też swoją krajową gwiazdę, która nazywa się Krzysztof Ratajski, pseudonim Polski Orzeł. Maćku, skąd pomysł na Akademię Darta?
6: To wszystko zaczęło się kilka lat temu. Lubiliśmy z żoną oglądać Darta od dłuższego czasu, od wielu, wielu lat. Później przyszedł na świat nasz syn i jak on już dorastał, to w dalszym ciągu tego Darta było mało w telewizji, ale jak on się pojawiał, to my to oglądaliśmy. I właśnie Norbert miał 6 lat i pierwszy raz zobaczył Darta. Stąd wyszło to, że polubiliśmy to jeszcze bardziej i stwierdziłem, że jak nie piłka, to co może być? I naprawdę ten sport mnie kupił, mnie zafascynował i dlatego wyszedł pomysł, aby stworzyć też akademię.
5: O zapisach za chwilę, ale jak podchodzisz do tego, że często dart jest nazywany sportem barowym, że gramy sobie w niego gdzieś tam ze znajomymi, towarzysko. I to tak w zasadzie nie sport, jakby złośliwi powiedzieli.
6: No tak, niektórzy myślą, że dart to jest jakieś tam rzucanie do tarczy. Nic bardziej mylnego. Ten dart się tak mocno rozwija i z taką prędkością, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym świecie, że to naprawdę już stała się dyscyplina sportu, którą uprawiają nie tylko dorośli w barze, ale powstają kluby sportowe, stowarzyszenia, właśnie to, co wspominaliśmy wcześniej, akademie i naprawdę rzesza ludzi uprawiających tą dyscyplinę jest coraz większa.
5: Ostróda próbowała. Kiedy w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji pracował Wojtek Chrząszcz, Wojtku, jeśli nas słyszysz, to cię serdecznie pozdrawiamy.
6: Również pozdrawiam.
5: To były zawody. Coś się mówiło o jakiejś lidze regionalnej. Nie wiem, czy ona się ostatecznie zawiązała. Jest jakaś osoba, jest zapał i nagle tej osoby brakuje.
6: No, Wojtek na pewno był pomysłodawcą chyba z tego, co mi wiadomo, w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji turniejów, cykli turniejów w Darta. Zapoczątkował to, rozwinął. No, na ten moment tego nie ma, ale mogę też uchylić rąbka tajemnicy, że w naszym mieście nie powstaje tylko akademia, ale też klub darterski, o którym też za chwilę będzie głośno. I właśnie w tym kierunku chcemy pójść i dać coś nowego w naszym mieście.
5: No dobra, to teraz do Akademii Darta uchylamy tego rąbka tajemnicy. Gdzie się zgłosić, gdzie się zapisać? Bo ja jeden wpis widziałem, w zasadzie dziś zobaczyłem drugi, że sprzęt już jest kupiony, to znaczy, że gdzieś już chcesz go montować.
6: Już jesteśmy coraz bliżej, jest sprzęt, za chwilę będzie logo, za chwilę będzie strona, miejsce już też mamy. Miejsce, już mogę powiedzieć, że będzie to w szkole podstawowej numer 3 przy ulicy Rycerskiej. O wszelkich innych szczegółowych informacjach będę już na bieżąco informował właśnie w moich mediach społecznościowych i za chwilę też na stronie Akademii.
5: napisałeś w takiej zajawce, jeśli macie dziecko od 7 do 17 lat. Dlaczego ten przedział wiekowy?
6: Mogą też uczestniczyć w tym młodsze dzieci, aczkolwiek ja chcę się skupić i pewnie nie tylko ja, bo nie będę tylko jedynym trenerem. Chcemy się skupić na tym, żeby te dzieci od 7 roku. Dlaczego? Dlatego, że rozwój psychofizyczny pozwala na to, aby zacząć rzucać, celować, aczkolwiek to nie jest taki prosty sport. Dlatego od 7 do 17 lat powstaje akademia.
5: Jesteś trenerem. To jak wytrenować dziecko, czy w ogóle człowieka, żeby 501 punktów rzucał triple 20 i tak schodził sobie i tak zawsze rzucał?
6: To jest ogromny proces. Ja jestem wychowany w sporcie, jestem trenerem też piłki nożnej, jak doskonale pan redaktor wie. To jest jeszcze dłuższy, cięższy proces. Ja myślałem, że w piłce jest ciężko, w darcie też jest ciężko, ale daje to ogromnie dużo radości, jeżeli wpada pierwszy triple, pierwszy double zakończony, pierwsze skończenie 501, czy 201, czy 170. Więc to są te momenty, które naprawdę dają nam mnóstwo radości i satysfakcji z tego, co robimy. Droga do tego jest długa, bo emocje, które są, musimy pracować nad koncentracją, musimy pracować nad wieloma innymi elementami, doprowadzą nas do tego, że będziemy rzucać tam, gdzie chcemy.
5: Także będziemy do tego wracać jeszcze na antenie Meloradia Mazury. Słuchajcie, w Ostródzie powstaje Akademia Darta. Można dziecko przy okazji nauczyć liczyć, no bo zejścia z 501 to nie jest łatwa droga. Trzeba policzyć. A tu nam zejdzie lotka nieco, no i nie trafi w triple, a trafi w zwykłe pole. No i wtedy rodzą się kłopoty. No to trzeba na szybko policzyć, jak można skończyć i wygrać lega.
7: To zmieni nasze miasto.
8: Jolanta Gadomska, zastępca burmistrza miasta Ostróda.
5: Mamy to. Tak napisał burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski w swoich mediach społecznościowych, a mianowicie chodzi o 9 milionów 100 tysięcy złotych dofinansowania dla miasta Ostróda, no właśnie, na zapobieganie zmianom klimatu. Pani burmistrz, ja przeczytałem ten wpis w mediach społecznościowych i jak na tak dużą dotację, bo to musimy rozpatrywać w kategorii jednej z wyższych dotacji na pojedynczą inwestycję w naszym mieście, no to tam jest sporo treści, mało, że tak powiem, konkretów i faktów, stąd nasze dzisiejsze spotkanie, bo cały projekt to jest prawie 11 milionów złotych. Na co wy chcecie te pieniądze wydać? Tylko proszę językiem statystycznego ostrudzianina.
8: Myślę, że ostrudzianie są bardzo mądrymi ludźmi, więc sobie poradzą z tym przekazem, który mam do powiedzenia. Nie zgadzam się co do tego, że to jest projekt, że to jest jedna inwestycja, bo sam ten projekt ma być realizowany w trzech lokalizacjach. Pierwsza lokalizacja jest przy Urzędzie Miejskim w Ostródzie i fakt, że to jest najmniejszy jakby wartościowo też i projektowo zadanie. Chcemy po prostu odłączyć część rur spustowych, czyli rynien, i skierować wodę z dachu nie do kanalizacji deszczowej, a chcemy zrobić taki na tyłach Urzędu Miejskiego tak zwany ogród deszczowy, wykonać taką nieckę nasadzenia, tak żeby ta woda nie spływała do kanalizacji deszczowej, tylko została zatrzymana na miejscu. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie dotyczy takiego fragmentu ulicy Chrobrego, ulicy Powiatowej. Tutaj też mamy wszystkie już uzgodnienia zrobione ze starostwem powiatowym. Jest takie miejsce, powiedziałabym, ulica Chrobrego, ale na tyłach szpitala, tego cmentarza, który tam jest, gdzie zawsze na zakręcie stoi woda, jeżeli są ulewne deszcze. Chcemy obniżyć krawężniki, spowodować, żeby woda, która tam stoi, mogła swobodnie przedostać się na teren zielony, który w ramach tego projektu zagospodarujemy. Też przygotowujemy tam specjalne niecki, nasadzenia. Też te nasadzenia są tak dobrane, żeby były odporne na zasłonę,

0: ale też chodzi nam o to, żeby powstał tam taki system retencji, który będzie zbierał wodę z okolicznych terenów i jakby udrażniał jej spływ między innymi do Jeziora Drenckiego.
1: Masa pytań mi się urodziła w trakcie tego, jak pani o tym mówiła. Pierwszy projekt, a mianowicie ogród deszczowy, zagospodarowanie wód opadowych z budynku Urzędu Miejskiego. Ile miejsc parkingowych sobie odbierzecie, żeby ten ogród deszczowy wybudować?
0: To nie będzie ten projekt realizowany na tym terenie, gdzie są miejsca parkingowe. To będzie, tak jak mówiłam, na tyłach urzędu, tutaj jakby za strażą miejską.
1: Czyli żadnych miejsc sobie nie odbierzecie. Nie. Taka sprawiedliwość społeczna.
0: Nie zabieramy żadnego miejsca parkingowego przed urzędem.
1: Jeśli chodzi o Chrobrego, nieduża inwestycja, ale teren za cmentarzem będzie w pewien sposób też objęty rewitalizacją, czy nie dotykacie w dużej materii tego terenu cmentarza?
0: Nie dotykamy terenu cmentarza w ogóle, skupiamy się na tym miejscu, tak jak mówiłam, gdzie stoi woda w pasie drogowym i w terenie zielonym przyległym do tego pasa drogowego. Każda w ogóle z tych lokalizacji, która została wybrana na podstawie analiz właśnie hydrologicznych dla naszego miasta z poprzednich lat. W ogóle my przy tworzeniu tego projektu korzystaliśmy z pomocy pani Joanny Rajs, to jest taka jedna z lepszych specjalistek w zakresie hydrologii miejskiej w Polsce, uważam, i ona nam tu mocno doradzała. Co ważne, ten projekt jest przygotowany w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że my w tej chwili nie znamy jeszcze też szczegółowych wszystkich rozwiązań. Mamy tylko program funkcjonalno-użytkowy przygotowany właśnie przez tą panią specjalistkę. Będziemy ogłaszać przetarg, właśnie tak jak powiedziałam, w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli firma będzie opracowywała najpierw dokumentację techniczną, a później według tej dokumentacji wykonywała zadanie. I właśnie szukaliśmy, nie ukrywam, takiego źródła dofinansowania. Tu mamy to dofinansowanie z programu Polska Wschodnia, które pozwoli nam sfinansować dokumentację techniczną, bo na pewno pan redaktor doskonale wie, że samo opracowanie dokumentacji technicznej, szczególnie dla takiego terenu, jakim jest Park Drwęcki, czyli kilka hektarów, no jest na pewno kosztowne.
1: Park Drwęcki. Co z tym słynnym wybiegiem dla psów? On będzie w tej lokalizacji, czy ten projekt tego nie zawiera?
0: Ten projekt tego nie zawiera. To jest projekt, który dotyczy tylko retencji wody, tylko tak zwanej infrastruktury zielono-niebieskiej. Tu nie ma takich elementów. Jedyne elementy dodatkowe, jakie są w Parku Drwęckim, to są właśnie takie tak zwane elementy edukacyjne, ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne. Nie ma tam ani placów zabaw, ani wybiegów dla psów, żadnych takich dodatkowych elementów.
1: Trzy lokalizacje, konkretne inwestycje, ale to rzeczywiście blisko 11 milionów polskich złotych pochłonie?
0: Opracujemy dokumentację techniczną, uzyskamy wszystkie pozwolenia, uzgodnienia. Zobaczymy też, co wyjdzie z zapytań przetargowych. No, takie było szacowanie na etapie składania wniosku. Nie ukrywam, że tu największe środki są przeznaczone na Park Drwęcki z uwagi na wielkość tego terenu, tak? Bo my też musimy wziąć pod uwagę, że do kosztu rysowania bierze się powierzchnię, więc jak podzielimy to przez metry kwadratowe objęte planowaną inwestycją, to stąd jakby powstaje tak duża kwota projektowa.
1: Po intensywnych opadach deszczu, woda na Olsztyńskiej, woda na 11 listopada, jakby ten projekt, choć kosztowny, nie rozwiąże bolączek całej Ostródy, w tym mieszkańców na przykład Olsztyńskiej czy 11 listopada.
0: Tak, ten projekt nie obejmuje tych dwóch lokalizacji. Ja nie ukrywam, że generalnie założeniem projektu było od początku objęcie nim Parku Drwęckiego, bo tam też mamy duży problem z terenami zalewowymi wokół parku zlokalizowanymi. Projekt też dotyczy zielono-niebieskiej infrastruktury, czyli tak naprawdę my nie mogliśmy tu pozyskać środków właśnie na to, żeby zrobić kanalizację deszczową, poprawić kanalizację deszczową w ciągu ulicy 11 listopada czy ulicy Olsztyńskiej. Tu bardziej chodzi o to, żeby skierować wodę właśnie z kanalizacji deszczowej do terenów zielonych i takie jest założenie. I tu główny nacisk był położony na Park Drwęcki, ale w wyniku właśnie analizy tych map hydrologicznych wskazaliśmy jeszcze dodatkowe lokalizacje, tak jak mówię, na Chrobrego przy urzędzie. Też niejako powiem, trochę te dwie są testowo, bo jeżeli nam wyjdzie z tych projektów, że faktycznie to dosyć dobrze działa i szczególnie myślę tutaj o tej ulicy Chrobrego i po realizacji tego projektu ta woda już nam nie będzie stała w tym miejscu, to myślę, że będziemy zmierzać ku temu, żeby w innych lokalizacjach też stosować przy drogach właśnie takie rozwiązania.
1: W przypadku Parku Drwęckiego to rozwiązanie może spowodować brak zalewania na ulicy Mrągowiusza, szosie Elbląskiej i prywatnych posesji?
0: Ciężko powiedzieć, czy spowoduje brak. Na pewno spowoduje to, że Park Drwęcki będzie terenem, który będzie mógł przyjąć większą ilość wody i spowoduje

0: Powoduje też to, że ta woda będzie płynnie jakby przepływała przez teren tego parku i dostawała się też do Jeziora Drwęckiego. Takie jest założenie. No wiadomo, że generalnie chodzi nam o to, żeby odciążyć z zalewania te tereny zorganizowane wokół Parku Drwęckiego.
1: Kiedy realizacja?
0: Zaczynać będziemy w przyszłym roku, ale tak jak mówiłam, najpierw będzie dokumentacja techniczna, dopiero roboty budowlane i też zakładam, że pewnie z tymi mniejszymi projektami ruszymy szybciej, bo tam będzie łatwiej też o uzgodnienia, bo w Parku Drwęckim z pewnością będziemy tu mieli przed sobą szereg uzgodnień z Wodami Polskimi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w kolejnym wydaniu magazynu reporterów Meloradia Mazury. Ten program rozpoczynamy od podsumowania działań gaśniczych na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. Doszło tam do pożaru odpadów wielkogabarytowych.
5: Przemysław Pero, prezes ZUOK Rudno.
1: Pożar na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. Zagrożenie było duże?
5: Każdy pożar to jest ogromne zagrożenie, zwłaszcza w naszej branży, ale no, sytuacja była całkowicie opanowana przez wspaniałą ekipę. No i oczywiście bardzo szybkiej reakcji Straży Pożarnej, PSP i OSP.
1: Paliły się odpady wielkogabarytowe. Macie już jakąś wstępną przyczynę, jak w ogóle doszło do tego zdarzenia?
5: No nie, oficjalnie tak nie mogę Państwu powiedzieć, bo nie, ale podejrzewamy po prostu samozapłon, bo tam są przeróżne odpady wielkogabarytowe. No mieszkańcy różne rzeczy tam rzucają. Też wszystko jest to możliwe, bo sama szafka sama sobie nie zapłonie i nie zapali się. Musiało być albo jakieś baterie, albo nie mamy pojęcia, co mogło być, ale też jakieś szkiełko czy coś. No faktem, że akurat tego dnia no nie było dużego słońca, żeby doszło do naturalnego zapłonu. Może jakaś reakcja chemiczna, naprawdę nie wiemy tego.
1: Procedury zadziałały w tym wypadku, bo 10 jednostek Straży Pożarnej to jest duży pożar, tak to kwalifikują strażacy. Procedury zadziałały prawidłowo?
5: Tak, jak ja dostałem komunikat, to wozy bojowe szły pełną parą. Dowództwo też leciało. Pierwszy raz widziałem, jak można na rondzie pod prąd jechać, więc procedury zadziałały wyśmienicie. Też efektem tych procedur jest to, że ten ogień się nie rozpowszechnił na inne tereny. Działania były rewelacyjne, zero zarzutów. Po prostu jeszcze będziemy na pewno starali się tutaj przez Pana i przez Państwa portale podziękować strażakom za wyśmienitą akcję.
1: Sercem ZUOK Rudno jest instalacja przetwarzania. Ona nie była zagrożona w tym wczorajszym zdarzeniu.
5: Tak, to prawda. Przypominam początek roku i tragedia, która się wydarzyła w mieście Elbląg. Spłonęła tam hala, instalacja cała. My na szczęście ten pożar był daleko od hali. Zabezpieczaliśmy, żeby on nie przeszedł na inne obiekty.
1: Z tego co wiem, to też w dniu dzisiejszym włączyła się czujka, naturalny proces, ale już strażacy, z tego co wiem, dostali informację. Część wozów nawet została zawrócona z trasy.
5: Tak, oczywiście. Tak właśnie wyglądają procedury, ale myślę, że tutaj powinniśmy albo pójść na zakład i kolejną audycję przygotować, bo mamy bardzo zaawansowane systemy PPOSZ i dzieje się tam automatyzm, bo najczęściej błędem to jest błąd ludzki. Tam wchodzi automatyka. Procedura tak w skrócie, żeby tutaj też nie zanudzać słuchaczy, jest tak, że po czujka automatycznie, jeżeli wykrywa jakieś zadymienie, a też może to być kurz i tym podobne, lub też pamiętać proszę, że do nas śmieciarki i sprzęt jeździ wewnątrz hali, więc jak wykryje spaliny i tym podobne, uruchamia się automatycznie alarm. Służba, która odpowiada za PPOSZ u nas, ma dokładnie 3 minuty, żeby zweryfikować, w którym miejscu, gdzie się coś dzieje i wyłączyć alarm. Jeżeli tego nie zrobią, automatycznie idzie powiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej. Straż Pożarna dokładnie wie, jakim jesteśmy obiektem.
1: Wypada podziękować strażakom za wielogodzinną akcję, bo z tego co wiem, to około godziny 15 skończyli przelewać całe pogorzelisko, żeby pożar nie wstał, jak mówią tak kolokwialnie strażacy.
5: Tak, serdecznie w imieniu spółki swoim i moich pracowników bardzo, ale to bardzo dziękujemy za szybką i sprawną akcję. Brzydko powiem, no, żebyśmy się więcej nie spotykali w takich sytuacjach, ale gdyby służby, to wiemy, że jesteśmy bezpieczni, bo znakomici ludzie, dowódcy troszczą się o nasze bezpieczeństwo.
6: Eksperci radzą.
1: Teraz mam dla Was garść informacji związaną z sezonem grzewczym. Jeśli macie niezależne źródła ogrzewania, no to należy o nie dbać. Ze mną w studiu Meloradia Mazury młodszy brygadier Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
1: Ten sezon grzewczy już się rozpoczął. Wy w swoich tabelach macie już pierwsze zdarzenia o pożarach sadzy w przewodzie kominowym albo o tym, że zadziałała czujka tlenku węgla?
7: Już we wrześniu odnotowaliśmy dwie interwencje, które dotyczyły pożaru nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym. Także już ten sezon grzewczy, można powiedzieć, że się powoli rozpoczyna. Natomiast zwiększona liczba interwencji pojawia się dopiero gdzieś od okresu listopada, a takie apogeum, choć może to brzmi dosyć abstrakcyjnie, bo nie jest ta liczba aż tak duża, żeby uniemożliwić nam prawidłową organizację działań ratowniczych, to jednak po prostu najwięcej interwencji pojawia się w styczniu-lutym.
1: To są problematyczne interwencje. Przejdźmy do tych sławetnych pożarów sadzy w przewodzie kominowym. No bo tak, coś zaczyna się dziać w tej instalacji, powiedzmy, my to słyszymy. Jak mamy zareagować? To znaczy, jak postąpić? Oprócz tego, że wezwiemy strażaków, no to co my we własnym zakresie na początku musimy zrobić?
7: To znaczy tak, jeszcze na początku chciałbym zaznaczyć, że to, co czasami pojawia się w naszych statystykach jako pożary sadzy w przewodzie kominowym, te statystyki dotyczą zdarzeń pożarów małych, które są zlikwidowane nawet przez pierwsze na miejscu zastępy jednostki ochrony przeciwpożarowej, często jednostki ochotniczej straży pożarnej. Natomiast często nieszczelność przewodu kominowego, a więc też okoliczności dotyczące tego sezonu grzewczego i rozpalania w piecu, mogą powodować zdecydowanie większe pożary. Pożary budynków mieszkalnych, które ze względu na swój rozmiar zakwalifikowane są do średnich lub dużych, gdzie całe pokrycie dachu na przykład uległo spaleniu i to są wtedy trudne działania. Także przyczyną naszych wielu interwencji takich poważnych są właśnie wszelkie takie okoliczności dotyczące rozpalania w piecu bądź nieszczelności przewodów kominowych. To, co należy zrobić, no dbać o czystość przewodu kominowego, więc najpierw, zanim w ogóle coś się pojawi, te działania prewencyjne. Przewód kominowy powinien być czyszczony co najmniej raz na 3 miesiące w okresie grzewczym. Powinien przechodzić okresowe przeglądy przez kominiarza co najmniej raz do roku. A to, co my możemy zrobić, to nie wahać się co do tego, czy może to się wypali, może nie wzywać jednak strażaków, może te okoliczności nie są aż tak niebezpieczne. Lepiej poinformować właściwe służby i nawet jeżeli okoliczności teraz na to nie wskazują, to być może dzięki ocenie strażaków na miejscu zdarzenia unikniemy podobnych sytuacji w przyszłości.
1: Jak wy postępujecie, jeśli przyjeżdżacie na miejsce? Jak się gasi taki pożar?
7: W związku z tym, że to jest mała powierzchnia, nie możemy działać klasycznie prądami gaśniczymi wody w natarciu, gdyż z 1 litra wody może powstać około 1700 litrów pary wodnej, więc taki strumień wody podany do przewodu kominowego mógłby spowodować zniszczenia w ogóle całego komina, całej instalacji. Tutaj musimy postępować inaczej. Wybieramy materiał z wyczystki, strącamy sadzę palącą się, bądź też stosujemy dedykowane gaśnice, proszek gaśniczy wrzucany z dachu. Dopuszczane są podawane pulsacyjnie z małą wydajnością prądy gaśnicze wody.
1: Kiedy straż odjeżdża, to zaczynają się kłopoty, no bo nie możemy rozpalić ponownie w tej instalacji, musimy mieć przegląd kominiarski zrobiony, bo mogło na przykład dojść do rozszczelnienia się tego przewodu kominowego, ale też wy powiadamiacie policję.
7: Zgadza się, od kilku lat do każdej interwencji, która dotyczy pożaru sadzy w przewodzie kominowym, prowadzimy interwencję razem z patrolem policji. No, celem oceny, czy zostało stworzone sprowadzenie zagrożenia dla większej liczby osób lub mienia wielkich rozmiarów. Jeżeli ta nieszczelność, pęknięcie już jest bardzo mocno uwidocznione również w tej zewnętrznej części komina, więc to już jest nie tylko nieszczelność, ale też kwestia budowlana, po takim jawnym niedopatrzeniu jest także poinformowany nadzór budowlany. Już nie w trybie interwencyjnym, ale informacyjnie o takich okolicznościach.
1: Przejdźmy też do zdarzeń, które pamiętam u nas w powiecie ostródzkim, a mianowicie zdarzały się również pożary kotłowni, gdzie był nagromadzony opał, no i gdzieś tam poszła iskra, no i tragedia gotowa.
7: Zgadza się, materiału palnego nie powinniśmy trzymać w takich miejscach, podobnie jak na drogach ewakuacji.
1: Przejdźmy teraz do kampanii, która rokrocznie się pojawia. Sezon grzewczy to jest też duże zagrożenie, jeśli chodzi o tlenek węgla, czujki tlenku węgla. To jest drugi temat naszej dzisiejszej rozmowy. Niebawem na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego będzie musiała znaleźć się czujka tlenku węgla. Rokroczna kampania ma odzwierciedlenie w waszych statystykach, jeśli chodzi o wezwania do tlenku węgla w powiecie ostródzkim?
7: To ciężko jednoznacznie stwierdzić, jakiego kryterium tutaj użyć, bo jeżeli liczba interwencji miałaby świadczyć o tym, że nasze działania są niewłaściwe, to nie uznałbym tego za odpowiednie kryterium, bo być może jest więcej interwencji, bo mamy więcej tych czujek, czyli no, ludzie prewencyjnie jednak się zabezpieczają. To, co natomiast mogę odnotować, to to, że jeżeli prowadzimy jakieś działania dotyczące obecności tlenku węgla bądź pożaru w obiektach mieszkalnych, to coraz częściej są one wyposażone w czujki dymu lub czujki tlenku węgla. Już teraz istnieje taki obowiązek, że w każdym nowym mieszkaniu, w każdym nowej inwestycji budowlanej, domu i mieszkaniu powinny znajdować się czujki dymu i czujki tlenku węgla. Natomiast będą one także obowiązkowe już w stosunku do wszystkich takich lokali od 1 stycznia 2030 roku.
1: Czujka tlenku węgla. Mam, posiadam, ale jest niewłaściwie zamontowana. Instrukcja jasno to wskazuje. Mógłby pan przypomnieć, jak należy takie urządzenie umiejscowić w naszym domu?
7: Powinna być zamontowana, upraszczając na potrzeby tej rozmowy, na górze, bo dym jest gazem cieplejszym od powietrza, zawsze będzie się unosił do góry. Natomiast czujka tlenku węgla powinna znajdować się albo mniej więcej na wysokości emisji, potencjalnego źródła emisji tlenku węgla, albo na wysokości naszego wzrostu, tego jak oddychamy, i także w odległości od tych źródeł emisji, tak żeby nie powodować jej fałszywego alarmowania.
1: Baterie, bo często mamy te urządzenia, ale baterie w nich wysiadają, choć są również takie na rynku, ja widziałem, które można podłączyć do sieci elektrycznej. Zwracajmy na to uwagę właśnie też przed sezonem grzewczym, choć część tych urządzeń też emituje dźwięk, kiedy wyczuwa, że ta bateria jest gdzieś tam rozładowana.
7: Ja apeluję ogólnie o to, żeby wszelkie urządzenia, szczególnie te ratujące życie, ale wszelkie urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i stosować je zgodnie z tą instrukcją obsługi, choć mam takie pewnie przeświadczenie, że my wszystko sami wiemy najlepiej, to jednak no, stosujmy się do zaleceń w instrukcji, szczególnie właśnie jeśli chodzi o urządzenie, które ma za zadanie wykryć zagrożenie i ratować nasze życie i zdrowie. Musimy rozumieć po prostu, o jakich sygnałach ona nas informuje i oraz jak sprawdzić, czy działa, bo czujki tlenku węgla są wyposażone w przycisk test, który powinniśmy sprawdzać. Nie każdy rodzaj alarmu też wskazuje nam o tym, że jest tlenek węgla w powietrzu. Niektóre mogą świadczyć tylko o tym, że czujka działa, dlatego pika co jakiś czas, a niektóre wskazują po prostu na to, że już bateria jest słaba.
1: Ile w tamtym roku mieliście interwencji, a w zasadzie w tamtym sezonie związanych z tlenkiem węgla tu u nas w powiecie ostródzkim?
7: W ubiegłym roku zgłoszeń, które dotyczyły obecności tlenku węgla, mieliśmy 39. 15 z nich to było potwierdzona obecność na podstawie naszych detektorów wielogazowych, które już przeprowadzają ocenę jakościową, a więc wskazują orientacyjną wysokość, poziom tego tlenku węgla w powietrzu. Z kolei w tym roku takich zdarzeń już mieliśmy odpowiednio 67 i 32, podczas których ten tlenek węgla został potwierdzony. Tu też warto zaznaczyć, bo skupialiśmy się na sezonie grzewczym, na zimie, ale jak mieliśmy upały, to mogą się tworzyć różnego rodzaju poduszki powietrzne w klatkach wentylacyjnych, tego typu sytuacje, i to również powoduje obecność tlenku węgla w powietrzu, nie jest on odprowadzany, także to się przełożyło także na liczbę interwencji naszych w tym roku.
1: Czujka alarmuje. Wychodzimy z mieszkania bezapelacyjnie, niczego nie ratujemy, tylko swoje życie?
7: Jeśli nie mamy czujki, to mogą pojawić się objawy zatrucia. To nie jest oczywiście odpowiedni stan. Natomiast jeżeli czujka alarmuje, a my nie mamy żadnego z tych objawów, to jeszcze przed wyjściem możemy otworzyć okna, żeby mieszkanie już się wietrzyło, i wtedy opuśćmy mieszkanie, wezwijmy służby.
1: Mam nadzieję, że ta rozmowa uzbroiła was w wiedzę. Znajdziecie numer do kominiarza, wyczyścicie przewód kominowy w swojej nieruchomości. Do tego tematu będziemy wracać na antenie Meloradia Mazury.
6: Życie w mieście.
1: Teraz na naszej antenie temat świąteczny. Tak, ja wiem jak to brzmi, ale część miejskich radnych proponuje, żeby miasto Ostróda kupiło nowe ozdoby bożonarodzeniowe. Jak do tego pomysłu podchodzi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski?
8: Kupowaliśmy 2 lata temu, kupowaliśmy rok temu. Dbamy też o te ozdoby zdecydowanie mocniej, które mamy. Uważam Ostródę za ładnie rozświetloną, jeśli chodzi o ten sezon zimowy, o ten sezon świąteczny. Nie wiem jeszcze, nie potrafię na ten moment odpowiedzieć. powiedzieć, czy w tym roku znajdziemy środki na to, aby w grudniu pojawiło się więcej świątecznych ozdób. Mamy na to jeszcze 2 miesiące, więc zobaczymy. No, trzeba sobie powiedzieć, że no, znów priorytetyzacja różnych wydatków, czy to główne ulice, czy bulwar, czy miejsca takie najbardziej eksponowane w naszym mieście błyszczą od ozdób i są piękne i wielu mieszkańców i turystów robi sobie z nimi zdjęcia. Oczywiście chciałoby się, żeby każdego roku jakieś te elementy dodawać, ale czy tak będzie w roku 2026, tego obiecać na ten moment nie mogę.
1: To ja tylko przypomnę tym niecierpliwym, że ozdoby świąteczne rozświetlą nasze miasto tradycyjnie 6 grudnia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
12: Uważajmy na Czarnieckiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Jagiełły. Tutaj może być nieco ciaśniej oraz przy przejeździe kolejowym na 11 listopada i Słowackiego. Tymczasem warunki drogowe mogą być nie najlepsze. Zapowiadane są opady deszczu.
13: Jak zaczynać coś dobrego, to najlepiej od rana i od razu. Dzisiaj środa, 14 października, Waldek Darłak. Siemano, dzień dobry, hej. Jest już 6:30, to co? Podkręcamy tempo.

Ilenia Mieli, Golding w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na środę, całkiem miło. To żeby było jeszcze milej, to ja mam pytanie. Czy ktoś kiedyś wręczył wam jakiś prezent o tej porze? Za 21 minut siódma jest. To ja bym chciał to zrobić właśnie, bo jest merch do zgarnięcia. Melotorba czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. A, no i jeszcze trzy poranne szaty dorzucam do tego zestawu. Czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej, jak już jesteście obudzeni i macie telefon pod ręką, no to 321-321-777. Można zgarnąć torbę Meloradia. Przyda się wam na pewno w tym jesiennym sezonie. Czekam teraz.

0: Griffin i Ward Away w Melo Radio. Nie pierwszy raz u nas ten numer, bo przecież fantastyczny kawałek, znacie go już bardzo dobrze, ale za to pierwszy raz Szymon. To poznajcie Szymona. Cześć Szymon. Siemano.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Szymon, co tam ci szykuje się u ciebie w środę dzisiaj?
1: W środę? No najpierw muszę dojechać do pracy, właśnie jestem w trakcie, a później po pracy będę odbierał syna z przedszkola, bo i będziemy najprawdopodobniej szli do kina na jakiś seans, ale na co to jeszcze nie wiem, pewnie sobie coś wybierzemy razem.
0: Szymon, słyszę, że się zapowiada energiczny, fajny dzień i bardzo dobrze, takie lubię najbardziej, a jeszcze bardziej to ja z samego rana mam coś takiego, co też lubię, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo, Melo.
0: Szymon, na szybko czy na spokojnie?
1: Na szybko.
0: Samochodem czy pociągiem?
1: Pociągiem.
0: Musiał chwilę się zastanowić, to teraz uwaga. Morsowanie czy ciepły prysznic?
1: Ciepły prysznic.
0: A próbowałeś kiedyś z morsowaniem?
1: Nie, ale zawsze, już od 2 albo 3 lat już mam w planach, ale cały czas to nie wychodzi.
0: Słuchaj, ja też wiem, o co chodzi, też mam to w planach i zawsze o morsowaniu myślę wtedy, kiedy biorę sobie ciepły prysznic. Wtedy się o tym fajnie myślę, nie? Pozdrawiam.
1: Dokładnie.
0: Fajnej środy dla ciebie, Melotorba, pakujemy i wysyłamy. Bye, hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Burak Eter, My Life Is Going On w Melo. Tak lecimy z tą środą i tak podkręcamy tempo, a Marcin ma dla was newsy.
1: Słuchajcie, ja wiem, że jest dopiero środa, ale ja już wam powiem, czego lepiej nie robić swojej wątrobie, żeby była zdrowa.
0: Za 7 minut, 7 rano.
2: A już o 7 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na środę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
7: Po Wichajster do Refixa.
8: Po kardigan do Sinseya.
9: Po noże do Aldi.
10: Po ręczniki do Stelli.
11: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
12: I narożnik do salonu umebluje.
13: Nieważne po co.
12: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
14: Zapraszamy.
15: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: MR Diagnostic w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostic oraz na stronie mrdiagnostic.pl.
18: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
19: Doradczyni klienta.
18: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
20: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
21: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
22: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
23: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Mazury. Pogoda.
24: Parasole mogą nam się dzisiaj zdecydowanie przydać. Przez cały dzień może padać deszcz. Takie są prognozy synoptyków. Nic na to nie poradzimy. 6 stopni na termometrach, także jest zimno, ciepło się ubierzmy. A temperatura podskoczy maksymalnie do stopni 13, ale to dopiero po południu. Biometr cały dzień ma być niekorzystny, ale za to ciśnienie jest wysokie i stabilne.
25: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
26: 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera i ministra obrony. Krzysztofowi N. grozi do 15 lat więzienia. W jego mieszkaniu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówi prokurator Piotr Skiba.
27: Pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
26: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Hubert Hurkacz w 1/8 finału zakończył swoją przygodę na turnieju tenisowym w Szanghaju. Po bardzo zaciętym boju przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce skupi się na bezpieczeństwie, wciąż jednak trwają rozmowy o jego zadaniach. Podjadanie w nocy może szkodzić wątrobie, tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Wątroba jest szczególnie wrażliwa na zaburzenia rytmu dobowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzisiaj od rana to my wszyscy jesteśmy szczególnie wrażliwi na tą środę. Oby nic tutaj nie zaburzyło odpowiedniego rytmu, my o to odpowiednio zadbamy, bo przecież podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, jest siódma.

All Around the World i Rehab w Melo. Już 11 minut po godzinie 7, już środa, 14 dzień października, czyli dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkie panie nauczycielki i nauczycieli. I uwaga, słuchajcie, to jest tak, że daty z historii albo wzory z matmy to mogą wam z głowy wylecieć, nie? Ale są takie zdania waszych nauczycieli, które pamiętacie przez całe życie. No to my dzisiaj prosimy o takie zdania właśnie. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele? Co tam pamiętacie, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie koniecznie z takimi tekstami właśnie na meloradio.pl. Znajdziecie ikonkę na dole strony, jak wejdziecie z telefonu, to od razu łatwo kliknąć i można nagrywać. To co? Jakie charakterystyczne teksty pamiętacie? Jakie mówili albo mówią często wasi nauczyciele?

17 minut po 7. To jest Melo Radio, podkręcamy tempo i czekamy na bajeczne teksty waszych nauczycieli. No wiecie, takie teksty, co to zostały wam w pamięci. Dawno temu już słyszeliście i zostały z wami na zawsze. Albo może właśnie wasz nauczyciel albo nauczycielka rzuca takimi tekstami bardzo często aktualnie. Co? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na takie charakterystyczne teksty waszych nauczycieli za te najfajniejsze, najlepsze. Mamy oczywiście merch do zgarnięcia dla was i pozdrowienia dla nauczycieli. Słuchajcie, jest taki bieg, w którym można wziąć udział w Stanach Zjednoczonych, ale on jest o tyle oryginalny i niesamowity, że wprawdzie startujecie na starcie, ale nie biegniecie do mety, tylko przed nią uciekacie, bo meta goni zawodników. To jest taki bieg, w którym po 30 minutach, jak wystartujecie, rusza specjalny samochód, który jest jednocześnie taką metą, no i jak to auto was minie, no to odpadacie. Słuchajcie, zabawa bardzo popularna, ale tak sobie myślę, że nie chciałbym tak trenować z weekendem, a mam wrażenie, że trochę tak jest. Niby środa, cały czas mamy wrażenie, że jakoś tak do tej mety daleko.

0: Sylwa Bampa On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w środę dzisiaj. No i czekamy na wasze głosówki. Jakie teksty charakterystyczne, takie, które zostały wam w głowie na lata, mówili wasi nauczyciele? Czekamy na te teksty. Nagrajcie głosówkę na meloradio.pl. Można wbijać najłatwiej z telefonu. Tam słuchawka na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, a potem usłyszeć się w Melo. A za takie najlepsze, najfajniejsze, to my wam wysyłamy fajny Melo Merch. Z takich tekstów chyba, które słyszeli wszyscy. No to na przykład nie gadajcie, bo was przesadzę, albo ostatnia ławka cisza. Prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
13: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
15: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
16: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
14: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
16: Za darmo to uczciwa cena.
14: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Mazury. 101.5

0: Nie kiedy na Starships w Melo. No to jakie teksty waszych nauczycieli zapamiętaliście tak naprawdę na długo? Co takiego mówili?
1: Nie reaguj, to mu się znudzi.
0: O, wiadomo.
2: Mój nauczyciel zawsze mówił, jak bawiliśmy się telefonami na lekcji: Damian, schowaj ten telewizor do kieszeni.
0: No i Damian chował.
3: Moja pani od geografii biła: ręce i majtki opadają.
0: Mhm. No i jeszcze jeden, standardowy, klasyczek.
4: Dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia.
0: No wiadomo, jasne. Nie? Za 18:08.

0: Najlepszy drop-towych hitów w Melomamy dla was. To ja wam coś powiem jeszcze. To James Hype i Confession. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Już pojutrze najnowsze notowanie pychu. Zapraszam jak zwykle w piątek po 18:00. A za chwilę na newsy Marcin zaprasza.
1: A w nich będzie stary niedźwiedź, który wcale nie śpi mocno, tylko bawi i uczy.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? Tak, podkręcamy tempo i dobrze się bawimy razem z wami. No i nie śpimy. Za 8 minut 8.
2: Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-290.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
18: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
19: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
18: A co to znaczy CCD?
19: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od olej

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5.

0: Uwaga na Krajowej 58. Na trasie między Olsztynkiem i Jedwabnem mamy roboty drogowe. Jest ograniczenie do 50. Poza tym lokalnie jest wyłączany jeden pas ruchu. A w samej Ostródzie możemy postać na Czarnieckiego, Grunwaldzkiej oraz Mickiewicza. Parasol albo płaszcz przeciwdeszczowy. Niezależnie co wybierzecie, lepiej przygotujcie się na opady deszczu, które mogą nam towarzyszyć przez cały dzień. Ciepło trzeba się też ubrać, 6 stopni mamy w tym momencie na termometrach, a temperatura podskoczy do 13 i to dopiero po południu, także będzie dosyć zimno. Biometr mamy przez to wszystko niekorzystny i może być dzisiaj mocniejszy wiatr.
1: Jest już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który może być niebezpieczny. Nie będzie natomiast przeszukiwania plecaków czy bramek, jak na lotnisku. To dobre rozwiązanie, mówi dyrektor podstawówki numer 15 w Lublinie, Roman Kotarski.
3: Dobra współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w tym momencie wystarczy.
2: Szkoły do odwołania będą patrolowane przez policję i straż miejską. Śledczy cały czas badają, jak doszło do śmierci 4-osobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem sam odebrał sobie życie. Unia Europejska ograniczy import chińskich samochodów hybrydowych. Będzie to maksymalnie 350 tysięcy pojazdów rocznie. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Pierwsza książka z niedźwiadkiem o małym rozumku, który kocha miodek, ukazała się w 1926 roku.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A jeżeli wy oprócz miodku uwielbiacie i kochacie rywalizację, to mam coś dla was, czyli naszą zabawę Ostatnie Słowo. To już niedługo. Wcześniej podkręcamy tempo i gramy, gdy inni gadają. Jest już 8 na zegarach.

0: Bądźcie już teraz do zgarnięcia Melomerch. Są fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to można zgarnąć u nas. No i do tego Melotorba. Taki zestaw czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz pod 321-321-777. Zaczynamy zabawę już za chwilę. Czekamy na dwie osoby, które mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć Melomerch. Dzwońcie.
1: No dalej, telefon gadżeta.

0: Zacznie słowo.
1: To już 16 minut po 8. Dwóch mocnych zawodników po drugiej stronie jest Krystian. Cześć, Krystian.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, Krystian w pracy, ale już myśli o tym, że po pracy to jakiś film sobie będzie oglądał. Jest też Zbyszek. Cześć, Zbyszek.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: A Zbyszek to myśli o tym, żeby na siłkę się wybrać, bo jakiś tam mocny plan wspinania się po górach jest chyba w najbliższej przyszłości, no nie, Zbyszek?
3: Tak, coś tam jest, tak.
1: Mocny plan. No dobra, słuchajcie, ja też mam plan. Plan dla was jest taki, że już za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Zasady są takie, jeszcze raz przypominam, że słowa po jednym podajecie na zmianę i te słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Krystian po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Krystian i jedno Zbyszek. I znów jedno Krystian i znów jedno Zbyszek. Kto z was, panowie, powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę. Czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
1: Dobra, sprawdzimy, jakim pójdzie. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Przypomnę, Krystian zaczyna pierwsze słowo, potem Zbyszek, potem Krystian, potem Zbyszek. Uwaga, kategoria na dzisiaj. Zwierzęta, które mają ogon. Czas start.
2: Koń.
3: Lis.
4: No Krystian, dalej.
1: Dalej.
2: Koń.
1: Było.
3: Pies.
2: Tot.
3: Pies.
2: Krowa.
1: Koniec czasu! Słuchajcie, jak to jest, że zazwyczaj jak się pyta ludzi, to ludzie mówią, ale proste, ale łatwe, a później następuje mocna weryfikacja. Ale podobało mi się. Kot, pies, krowa, byk. Słuchajcie, to żeście sobie pogadali, naprawdę, no. Remis 3-3, jury podpowiada. Słuchajcie, melotorba dla Zbyszka i taki prezent również dla Krystiana pakujemy, wam wysyłamy. Trzymajcie się mocno rozgrzani. Na razie, fajnej środy, dzięki. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę się sprawdzić. Być może właśnie na was trafi i to dla was będzie taka szansa i okazja. Słuchajcie, Melo, zawsze po 8.

0: Basik pracuje. Kate Real, Paka Marazzo, Sexy Magic. Dobrze brzmi ten numer i fajnie się przy nim jeździ autem. Na ekranie monitora też. 28 minut po godzinie 8, czyli za 2 minuty będzie w pół do 9. Podobno idealna pora na to, żeby pomyśleć o kolejnej kawie. Jeżeli jeszcze żadnej na przykład nie piliście, no to koniecznie ta pierwsza wejdzie idealnie. A ja przygotuję dobrą muzę. Avicii i Rita Ora za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleo Farm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Na siłkę do Extreme.
12: Na latę do Sis.
11: Po Wichajster do Refixa.
12: Po kardigan do Sinseya.
11: Po noże do Aldi.
12: Po ręczniki do Stelli.
11: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
12: I narożnik do salonu Umebluje.
11: Nieważne po co.
12: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
11: Zapraszamy.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
25: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: O, pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
26: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
27: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
28: Porek.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie 9. Trafiłem na ranking dziwnych wynalazków, jakie przez wieki wymyślali różni ludzie. No jest niezłe. Słuchajcie, lista jest długa, wybrałem sobie kilka takich rzeczy. Na przykład, słuchajcie, na liście jest osłona na wąsy, żeby nie zmokły w czasie deszczu. No. Jest też robot, który karmi pomidorami tylko. Są świecące opony, są parasole do butów i jest jeszcze coś, co pewnie niektórzy chcieliby mieć. Poduszka, ale nie taka zwykła, tylko taka zakładana na głowę, bo dzięki niej można się położyć prawie wszędzie. Wszędzie będzie miękko pod głową. Ale i za taki wynalazek to niektórzy dzisiaj dużo by dali chyba.
1: Jak zakładana na głowę, to w sumie taka podduszka.

0: Do bogatej kolekcji swoich hitów Armin dorzucił jeszcze ten numer Everlasting, Armin Van Buren i Sasha i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Jest Marcin, będą newsy.
1: A w tych newsach będą dwa zwycięstwa, jedna porażka polskich tenisistek.
0: I będzie 9 za 9 minut.
2: A już o 9 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. A jak wysoko temperatura dzisiaj podskoczy, to opowiemy wam w prognozie pogody.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Dużo dobrego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
12: Za mniej.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
18: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
17: A co to znaczy CCD?
18: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
19: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
18: Od Oleofarm.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
19: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
21: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
22: Po reklamie.

0: Uważajmy na S7. Między węzłami Miłomłyn Południe oraz Ostróda Południe mamy ograniczenie do 80, a zajęty może być lewy lub prawy pas w zależności od miejsca prowadzonych robót. A w Ostródzie możemy dłużej jechać ulicą Czarnieckiego. Zimno i mokro, tak przedstawia się prognoza pogody na dzisiejszy dzień dla Ostródy. Padać może przez cały dzień aż do wieczora i towarzyszy temu nieco mocniejszy wiatr. A na termometrach 8 stopni i temperatura powoli rośnie i urośnie tylko do 13 stopni po południu. Także w dalszym ciągu będzie chłodno. Ciśnienie mamy wysokie, ale stabilne.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dyplomatyczny pad trwa. Premier nie przyjdzie do prezydenta, żeby porozmawiać o nominacjach ambasadorskich, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach. I pan prezydent ma pióro, na biurku leżą nominacje, może podpisywać. Jeżeli coś się nie podoba, trzeba to uzasadnić.
2: Sam prezydent twierdzi, że sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Szok i poczucie niepewności w Watykanie to po zdiagnozowaniu u papieża nowotworu płuca. Leon XIV miał wczoraj operację usunięcia guza. Ponad 701 tysięcy osób w Polsce obchodzi dziś swoje święto. Tylu właśnie mamy nauczycieli. Ponad 84% z nich to kobiety. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska z kolei awansowała do 1/8 finału tych zmagań. Pokonała Czeszkę Marii Bouskową.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A wy trzymajcie się mocno i blisko malo, żeby nie pokonała was środa. Razem dajemy radę od samego rana. Jest już 9:00, gdy inni gadają. My już gramy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siema, hej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Pakito. Living on Video w Melo Radio. Cały czas brzmi świetnie ten numer, a takich, które mają w sobie mnóstwo energii, to my mamy najwięcej dla was, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, przydadzą się na pewno. Offenbach, Fall to the Floor w Melo. Już teraz, 12 po 9.

0: Duke Dimo, Jack Jones, I got you w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy już 19 minut po godzinie 9, no i mamy 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I mieliśmy pytanie do was, a wy mieliście dla nas głosówki. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele?
1: Zazwyczaj to była pani od historii i jak się spytało, jak? To ona się włączała i mówiła, jak to takie zwierzę, co mieszka w Tybecie.
0: Okej. I co jeszcze?
2: Ja cały czas widzę, jak ściągasz.
0: No jasne.
3: Chłopaku, nie martw się, to nie jest zwykły mierny, to jest mocny mierny.
0: No mocny mierny, to wiadomo. No.
4: Albo gadasz, albo siadasz.
0: O, to wiadomo, co wybieramy.
5: Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Bania, Bartek.
0: O, Bartek, no, jakoś to będzie. No dobra, a twoja propozycja?
6: Pozdrawiam wszystkie panie, które mówiły, że gapieniem się przez okno nie będę zarabiał pieniędzy.
0: Aha, no to jako kto teraz zarabiasz te pieniądze?
6: Kierowca autokaru.

0: Two Colors. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, to Prima Donna, oni dobrze wiedzą, jak przedłużyć lato takimi właśnie pełnymi energii numerami, jak ten hit, który pojawił się u nas w Melo. Prawie w 9:30 już na zegarach za chwilę, Olivia Adams.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: każdego dnia. Autopromocja. Meloradio Mazury. Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na

Anima, Ellie Goulding, Mela i Hypnotized. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj za 17 minut będzie 10. No to słuchajcie, wjeżdża jeszcze temat zdjęć klasowych, bo zrobiło się gorąco w Wielkiej Brytanii. Część rodziców, słuchajcie, zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zamiast kupować profesjonalne zdjęcia szkolne swoich dzieciaków, no bo jak mówią, dzięki AI to można sobie poprawić wszystko. Ja się pytam, słuchajcie, co to za zdjęcie klasowe, na którym wszyscy są w idealnych pozach, uśmiechnięci, uczesani? Nie ma takich zdjęć klasowych. Get a bit.

0: Najlepszy drop nowych hitów Melo Avalon i For Nothing. Tak gramy dla was w Melo Radio. Dzisiaj 14 dzień października. Mamy środę, za 10 minut 10. I gdyby ktoś chciał zgłosić nieprzygotowanie, to Adi wam wszystkim wszystko usprawiedliwi dzisiaj, no nie?
1: No ja pewnie, poproszę. Że tak.
2: No, a czy ja też chciałem zgłosić nieprzygotowanie, można? Aha.
0: Można, wzajemnie, tak sobie tutaj, nie?
2: No to zgłaszamy sobie, ale co, jest tylko jedno, tak?
0: Nie, no jak, no, co ty?
2: No i super.
3: A już o 10 zagramy.
2: No, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
0: To jeszcze ode mnie piątkę dostajesz, proszę bardzo, wpisuję ci to.
2: A za co?
0: No tak o, co, nie mogę?
2: No i tak powinno być w szkole, co prawda jest tak trochę w polityce, ale to nic, fajnie, że jesteście, zaczynamy.
0: Nie czujesz, że zasłużyłeś?
2: Im się to należało!
3: Meloradio Mazury, miasto 1,5.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Renault. Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: O reklamie.
11: Tak gra Melon.

Uważajmy na S7 między węzłami Miłomłyn Południe i Olsztynek Zachód. Mamy roboty drogowe i ograniczenie do 90. A w samej Ostródzie nieco dłużej możemy jechać ulicą Czarnieckiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Jagiełły oraz Grunwaldzką przy Rondzie Weteranów.

0: 13 stopni, tylko taką temperaturę zobaczymy dzisiaj po południu. Będzie to temperatura maksymalna na dzisiaj, także jest dosyć chłodno, no i mokro, bo ma padać przez cały dzień. Takie są prognozy synoptyków. Przygotujmy parasole i cieplejsze ubrania, bo mogą nam się dzisiaj naprawdę przydać. Biometr mamy niekorzystny, to z powodu zapowiadanych opadów deszczu, ale ciśnienie jest za to wysokie.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. 5 zatrzymanych i ponad 20 zgłoszeń. To bilans interwencji warmińsko-mazurskich policjantów z ostatniego weekendu w związku z internetowymi groźbami dotyczącymi szkół. Funkcjonariusze patrolują okolice placówek edukacyjnych w regionie, mówi Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Kontrolujemy nie tylko okolice, ale również wchodzimy do tych placówek, by w bezpośrednich rozmowach z nauczycielami, dyrekcją, uczniami upewnić się, że żadnego zagrożenia nie ma. Nasze działania mają charakter prewencyjny, również po to, żeby dać wsparcie i czas szkołom na zweryfikowanie założeń polityki bezpieczeństwa i regulaminów placówek.
0: Zmieniamy temat. Urzędnicy dogadali się z drogowcami w sprawie remontu Grunwaldzkiej w Ostródzie. Pierwotnie prace miały potrwać do 22 października. Wiadomo już, że wykonawca nie wyrobi się w tym terminie i prace przedłużą się do końca listopada. Wędkarska pasja i rywalizacja. Kto wędkuje, pewnie nieraz zazdrościł innym udanych połowów. Pozazdrościć można teraz także wygranej. Pod Grunwaldem odbyły się drugie gminne drużynowe zawody wędkarskie o Puchar Wójta. Drugi raz z rzędu wygrali go Waldemar i Szymon Borkowski.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie. Wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego użył słów wobec prezydenta. Prezydent sam z siebie nie przyjął do dziś jego ślubowania. Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi. Według nieoficjalnych informacji mógł to być duży dron. Zaglądamy teraz na dystrybutory na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 7,11, a diesla 7,98. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży Mistrzostw Świata. To po meczu rewanżowym z Belgią. Kibice nie ukrywali radości.
5: Wygraliśmy, Natalia strzeliła!
6: Świetny mecz. Jeden z najlepszych, jakie widziałem w swoim życiu. Naprawdę, rewelacja.
7: Było na pewno więcej emocji niż na meczach mężczyzn.
4: Dwumecz z Irlandią czeka nasze piłkarki na przełomie listopada i grudnia.
3: Bardzo mi się podobały te emocje. Kawy już dzisiaj nie potrzebuję.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Marcin, gdybyś mógł być nauczycielem, jakiego przedmiotu byś uczył?
4: No ja cię pewnie WOS-u.
3: Okej, okay, dobra. A jakiego wy przedmiotu byście chcieli uczyć? No bo dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki, a to jest Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Gramy to, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Dawaj, Justin!

Modelki wodarskie i każdy twój ruch. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Melo Radio w środę, czyli mały piątek. No i dzisiaj mamy 14 dzień października i tak pomyślałem sobie, że skoro mamy ten Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, no to może byśmy pogadali o tym trochę z innej strony. Jestem mega ciekawy, czego byście chcieli uczyć w szkole. Czekam tylko na te absurdalne odpowiedzi. Ja akurat myślę, że byłbym dobrym nauczycielem muzyki. Puszczałbym dobrą muzę i wszystko generalnie by się spinało. No, to czego byście chcieli uczyć w szkole, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i przypominam, czekam na totalnie absurdalne odpowiedzi.

0: Let Me Forget You. Warriner, Lauren i 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. No, słuchacie Meloradia i dobrze, że jesteście w środę, czyli mały piątek. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę, jakich przedmiotów chcielibyście uczyć w szkole. Czekam na absurdalne odpowiedzi w formie głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradia. A muzycznie też w tej godzinie będzie jaśniej, to Filipe Kinel oczywiście.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama. Teraz w RTV EURO AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseja.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Neonet, Neonet.
6: To korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Filipek, Nel, będzie jaśniej. 20 minut do godziny 11. Dzień nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. No i pytam z ciekawości, jakiego przedmiotu w szkole byście mogli uczyć? Czekam na absurdalne odpowiedzi. Ania?
1: Dzień dobry, Melo Radio. Tak sobie myślę, co bym chciała uczyć w szkole? Sposobów na leczenia kaca, bardzo przydatne w przyszłości.
0: Nie, no moim zdaniem to jest bardzo ważne. To jest super, że o tym pomyślałaś. Jak najbardziej. Łukasz?
2: Siema, Melo Radio. Ja to najchętniej zostałbym nauczycielem praktycznym z WDŻ-u dla jakichś ładnych i gorących studentek. Pozdrawiam.
0: No, pofantazjować można.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czekam na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.

0: Griffin, World Away i 10 minut do godziny 11. Tu Melo Radio, tempo jest podkręcane i jest też Marcin Sikora.
1: Jeszcze trzeba sobie mikrofon włączyć.
0: Wypadałoby, dzień dobry.
1: Dzień dobry. I inflacja też podkręca tempo, no tak jak Melo Radio.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Melo Radio. Ten utwór z dedykacją dla tej inflacji. Punktualnie o 11.
3: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
4: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
5: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
4: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
5: To prawda.
3: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Z urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
3: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
2: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
3: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
2: Spróbuj koniecznie.
3: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.

0: czas na dłużej zaprzyjaźnić się z parasolem. Dziś będzie padać aż do końca dnia i niewykluczone, że opady deszczu powrócą także w nocy, a jutrzejszy poranek także może należeć do tych deszczowych. Niestety mamy już jesień, chociaż stety, bo niektórzy lubią. Teraz 9 stopni na termometrach, a po południu zobaczymy 13, także będzie dosyć chłodno. Cieplej się ubierzmy.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. 6 godzin trwała poniedziałkowa akcja gaśnicza na terenie wysypiska śmieci w Rudnie. Paliły się odpady wielkogabarytowe. Sprawdzono monitoring i wykluczono podpalenie, mówi Przemysław Pero z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
2: Po prostu samozapłon, bo tam są przeróżne odpady wielkogabarytowe. No, mieszkańcy różne rzeczy tam rzucają. Wszystko jest to możliwe. Sama szafka sama sobie nie zapłonie i nie zapali się. Musiało być albo jakieś baterie.
0: Wczoraj strażacy również zostali wezwani na teren wysypiska. Czujka dymu wykryła duże zapylenie. Teraz wypadek na Starej Siódemce w Małdytach. Do zdarzenia doszło wczoraj po 12. Kierowca Volkswagena wymusił pierwszeństwo i wjechał pod ciężarówkę. Siła uderzenia była tak duża, że w osobówce wyrwało tylne koła. Jej kierowca trafił do szpitala. Jeśli nie obce Wam są kwestie statutów rad osiedli w Ostródzie, to już dziś odbędzie się spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. To o 16 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Chodzi o wypracowanie jednolitych przepisów dla wszystkich rad osiedlowych.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja we wrześniu wyższa niż szacowano, wyniosła rok do roku 4,1%. Wcześniej GUS szacował, że wyniosła o 0,1% mniej. Tak, dla szybkiego blokowania nielegalnych treści w internecie Senat daje zielone światło, ale jednocześnie wprowadził poprawki, by nowe prawo działało jeszcze sprawniej. To ustawa o bezpieczeństwie, przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Platformy cyfrowe muszą reagować, państwo musi reagować. Każdy, kto nie chce tej ustawy, dopuszcza się tego, że przyzwala na nienawiść w internecie.
4: Dlatego rządzący piszą, że prezydent przepisy podpisze. Nadal przekazujemy Ukrainie informacje wywiadowcze, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju. Trójwymiarowy druk leków coraz bliżej szpitali. Ta technika może pozwolić przygotowywać leki o dawkach dopasowanych do konkretnego pacjenta.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, mam nadzieję, że waszym ulubionym lekarstwem jest Meloradio z kolei, no bo my podkręcamy tempo i dajemy wam dużo pozytywnej energii. No, to jest lekarstwo na wszelkie zło. A kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, Fate, Alan Walker, Ava Max.

Silva Bumba on Tonight w Melo Radio, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, bardzo pomału zbliżamy się do Halloween i tak sobie myślę, że w sumie jest już jesień i to jest ten sezon, kiedy mówimy o pumpkin spice latte i w ogóle i tak dalej. I tak kminie, czy dzisiaj nie jest idealna pogoda do tego, by wziąć ten przysłowiowy kocyk, wziąć to pumpkin spice latte i pooglądać jakieś filmy typu, nie wiem, Harry Potter? Dajcie znać, jakie macie plany na wieczór. Czy już jesteście w trybie jesieniara, czy może nie do końca? WhatsApp Melo Radio, tam mnie znajdziecie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja ten tryb totalnie dzisiaj załączam, nie? I mam nawet już upatrzony kocyk i myślę, że to jest super. Ja uważam, że to jest bardzo dojrzałe.

0: Criss Cross Amsterdam i Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Dobra chwila na kawę, moim zdaniem najlepsza. Ja zaraz też wezmę łyka, a jak komuś trzeba, to nawet zrobię. Będę dzisiaj miły. Rzadko mi się to zdarza, ale będę. No i też zadbam energetycznie o was muzycznie. DJ Remo, Tymek, Sofia Loren, będzie też Felix Jen w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to be mine.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
3: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
2: Dzięki wielkie, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
5: doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Castorama!
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam przy okazji środy, czyli małego piątku, jest szybka kasa. Jak jest szybka kasa, to jest też całkiem dużo radości, bo do zdobycia 200, a nawet 500 zł za to, że napiszecie, na co byście to wydali. No i jako, że ja jestem ten dobry kolega, którego sobie słuchacie, to wam powiem, co zrobić, żebyście na pewno wygrali. Napiszcie coś naprawdę turbo szalonego i potem jak już faktycznie wyślecie to zgłoszenie na meloradio.pl, to miejcie naładowany telefon, włączcie dźwięk i po prostu cierpliwie zaczekajcie.

0: Tiesto, Hard to be around w Meloradio, 10 minut do 12. No to jest pozycja, która fantastycznie nawiązuje do lat 2000. I ktoś może usłyszał, a przynajmniej taką mam nadzieję, że są tam nawiązania też do Roberta Milesa. Są też nawiązania do Marcina Sikory, który ma dla nas newsy Meloradia.
1: A w tych newsach opowiem wam o tym, że da się znaleźć pracę, jak się nie ma doświadczenia. Naprawdę.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To dziwne czasy, znaczy super, znaczy fajnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Modelki wodarskie, lubię cię jak lato. Naprawdę.
3: Ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiamy deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy. Nie wyśpimy się dziś.
0: Chciałbym mieć takie urządzenie, które zmienia pogodę. I wtedy zrobiłbym słońce dla wszystkich. Może ja politykiem powinienem zostać.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
18: Netciąg. Gafę Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Pogoda.
1: Deszczowo i chłodno, tak zapowiada się pogoda na dalszą część dnia. Przygotujmy parasole, bo może padać aż do wieczora i ich nie chowajmy zbyt głęboko do szafy, bo jutro rano także się przydadzą. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 13 stopni, a wieczorem temperatura spadnie do 9. Noc będzie jeszcze chłodniejsza i rano na termometrach zobaczymy tylko 6 stopni.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Ewa Cecuda. W ogólnopolskie działania przeciwko przemocy w szkole włączyli się warmińsko-mazurscy policjanci. W weekend interweniowali w sprawie 21 zgłoszeń dotyczących gruźb ataku i zatrzymali 5 osób, mówi Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Kolejne podobne informacje, jakie do nas wpłynęły, są weryfikowane. Żadne takie zgłoszenie do tej pory nie zostało potwierdzone w takim sensie, że nie zachodziło realne zagrożenie spełnienia tych gruźb i wszystkie w zasadzie były tylko głupimi wybrykami.
1: Z kolei przedstawiciele powiatu ostruckiego zorganizowali spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie przemocy w szkołach. Zmieniamy temat. Specjaliści z Olsztyna szkolili kolegów i koleżanki z branży. Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej było głównym tematem spotkania. Wzięły w nim udział pielęgniarki z centralnych sterylizatorni z regionu. W Ostródzie taka sterylizatornia działa w szpitalu przy Jagiełły. Cieplutko jak w uchu mają mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej Jedność w Ostródzie. Na ich wniosek rozpoczęto już sezon grzewczy. Spółdzielnia Jedność to największy odbiorca ciepła systemowego w Ostródzie.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Turecka policja przejęła kontrolę nad siedzibą głównego kanału telewizyjnego opozycji, przerwała też transmisję. Poinformowała o tym sama stacja Halk TV. Prawie 30% młodych Polaków czuje się pewnie w świecie finansów, tak wynika z badania IPF Group. Prezydent FIFA Gianni Infantino 2 lata temu niejawnie otrzymał 1 720 000 dolarów. Tak twierdzi telewizja ESPN. Ma to wynikać z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego. Da się znaleźć pracę, nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Z danych zebranych przez OLX wynika, że prawie połowa ogłoszeń go nie wymaga, mówi Kamil Szabłowski z portalu.
5: W ponad 31% ogłoszeń pojawia się sformułowanie mile widziane, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym.
4: I coraz ważniejsze jest to, w jaki sposób ktoś pracuje.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: 12 na zegarach. To Hulk TV, to mi się w sumie skojarzyło z takim trochę nawiązaniem do Avengersów.
4: A no wiem, z kim ci się skojarzyło.
3: No, jest taka jedna postać, nie? Siemanko, Adi z tej strony. Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Neptunika i What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 12. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem coś fajnego w nadleśnictwie Tychowo. Dokładnie znaleźli to tamtejsi mieszkańcy, którzy mówią, że uwaga, tam pojawia się biała z rudymi łatkami wiewiórka. I to wszystko możecie zobaczyć w sieci. Jest też jedna prośba nadleśnictwa, że jeżeli faktycznie dostrzegą to piękne, przesłodkie cudo, to nie podchodźcie do tej wiewiórki. Niech ona się szykuje pięknie do zimy, niech ona tam sobie zrobi wszystko, co trzeba. Wiecie, ona zajęta jest. Ja wiem, że fani są, czekają paparazzi, ale naprawdę dajmy jej spokój, niech ona załatwi swoje interesy tak, jak trzeba.

0: Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. W tej godzinie jeszcze pojawi się no, dziewczyna, którą kochacie. Dziewczyna, którą też sam uwielbiam. Jest to Oliwka. Poza tobą nic. Piękny numer jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
15: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
17: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
18: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
17: A co to znaczy CCD?
18: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
17: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
19: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: Castorama.
20: Teoria
8: i praktyka.
20: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
22: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
23: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

Kto jeszcze nie wie, to DJ Sami ma papiery na to, by móc sterować helikopterem wojskowym. Naprawdę, DJ Sami, Heaven. Taki górnolotny, podniebny numer. Niebiański wręcz. Dobra, pogadajmy o sprawach poważnych, bo tutaj wywiązała się całkiem sympatyczna dyskusja w tak zwanych kuluarach kuchennych w naszym świecie radiowym, w tak zwanym sześciopaku, bo to się tak nazywa fachowo, i rozmawialiśmy o tym, kto jest hot. No i ja też powiedziałem, kto jest hot. Ja powiedziałem, że gdyby moją nauczycielką była Jennifer Aniston z pierwszego sezonu serialu Przyjaciele, no to ja bym był bardzo pilnym uczniem. No, to wszystkiego dobrego z tej okazji, drodzy nauczyciele. Przykład bez kontekstu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting. Podkręcamy tempo w Melo, 8 minut do 13. Słuchajcie, przypominam, że Armina to wy w dobrym Melo macie. W piątki po 22 tam się dzieje bardzo imprezowo, a Arminowe Estate of Trends na pewno usłyszycie. No i generalnie będzie fajnie. Jej newsy Melo Radia też będą. Na serio.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Max McKnown i Take Me Back. Ten numer zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać, także możecie z zegarkiem obserwować.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Grę piłkarską.
3: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
1: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
7: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
8: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
6: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
8: Za darmo to uczciwa cena.
6: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
9: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 104 FM.
1: Dochodzi 13. Dorota Wartycka. Niespokojnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się to po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Według prezydenta nie jest on sędzią Trybunału. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły o 4,1%. Najbardziej podrożał transport. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buzkową.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Na zegarach punktualnie 13. Siemanko, w środę, w mały piątek. Całe szczęście, już zbliżamy się do piątku, więc fajnie. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Kygo, Take Me Back. Podkręcamy tempo. Siemanko, Adi z tej strony.

Gnarly Wasted, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A dzisiaj tylko przypomnę, bo część z was może zapomniała, co jest jakby w porządku tematem. 14 października to jest dzień, ladies and gentlemen, nauczyciela. Ja powiem wam tak, moim zdaniem mi się trafiło bardzo nieźle, fajnie mi się wylosowało, bo miałem bardzo sympatycznych nauczycieli, którzy bardzo mi też pomogli, za co pięknie dziękuję i dla każdego nauczyciela, dla każdej pani nauczycielki, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i dzięki, że jesteście. I pamiętajcie, dzieciaki, choć zbuntowane, to tak naprawdę przekochane. W sumie ja mam prawie 30 lat i cały czas się buntuję. DJ Fresh i Hot Right Now to już teraz.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem.

0: Sexy Magic, czyli odrobina magii z tą trochę pikanterią. Szczypta nigdy nie zaszkodzi. A my podkręcamy tempo w Melo. W tej godzinie jeszcze znajdzie się na pewno chwila na to, żeby trochę zaszaleć. Return i Turn Me On. Będzie też Robin Schulz i Take It Slow. To dla tych osób, które potrzebują bez kitu na chwilę zwolnić. To bardzo ważne.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
14: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
15: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
18: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
17: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
18: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
17: Spróbuj koniecznie.
18: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
19: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
20: Carrefour w sumie najlepszy jest.
21: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
22: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
24: Z
0: zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Foniks Ból Uszu Max.
8: Słucham?
4: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Foniks Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Mazury.

i BFF w Meloradio dla wszystkich waszych przyjaciół, dla wszystkich sisek. Wszystkiego co najlepsze, podkręcamy tempo w Melo, fajnie, że jesteście. No i też fajnie by było tak od czapy zgarnąć sobie szybką kasę na co tylko chcecie. 200, a nawet 500 złotych, serio, wydajcie to, zróbcie z tym co chcecie, tylko zróbcie to od razu, bo to tak naprawdę wydaje mi się, że później o tym zapomnicie i będzie generalnie lipa. No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijamy, piszemy co z tym robimy i potem odbierajcie telefon, bo bez tego, no to hajsu nie ma.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak, podkręcamy tempo, ale też trochę zwalniamy tym samym, bo pamiętamy o tym, że ciężko pracujecie i potrzebujecie się po prostu delikatnie wyluzować.
1: A już o 14 zagramy
0: Bebe Rexha i Sad Girls. No, ja już pięknie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Iga i Mikołaj we Freakfajcie, także bawcie się dobrze i co, do usłyszenia jutro po 10. Siema!
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100!
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
16: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie, blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości 734-101-297.
17: Cześć, tu Baza!
18: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
19: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
20: I spotkanie z nami na żywo.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Hello. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Po reklamie.
8: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
9: Dochodzi 14. Dorota Werdecka. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i grosz za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy maksymalnie za litr oleju napędowego. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po tym, jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie w Sejmie. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z Ruchem Obrony Granic. Doszło do starć z policją. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy podkreślają, że to niewielkie urządzenie może uratować życie. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Słuchajcie, zaraz umrę, boli mnie ręka normalnie.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Proszę.
2: A, zaraz umrzesz. Myślałem, że zjadłeś jakąś, nie wiem, pizzę na przykład, albo grahamkę.
1: To też, słuchajcie. I generalnie porozmawiamy, bo jest sequel do Zaraz umrę od pizzy Książula.
2: Tak, ale jak to zazwyczaj bywa w przypadku sequeli, no mi się wydaje, że oryginał jednak lepszy.
1: Sprawdzimy to, ocenicie sami, ale najpierw musimy poruszyć bardzo ważną kwestię, pomidory.
2: Pomidory, ponieważ okazuje się, że pomidory dzielą ludzkość bardziej niż, nie wiem, polityka nawet chyba.
1: Chyba tak. Jest burza pomidorowa. Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Naprawdę boli mnie ręka. Miałam dzisiaj, słuchajcie, szczepienie. Uważam, że Mikołaj powinien mnie przytulać cały program.
2: A jak będę robił wejścia?
1: Nie wiem.

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers DJ Adamus. Słuchajcie, siedzieliśmy sobie dzisiaj z Mikołajem, pałaszujemy sobie pyszne panienie i podchodzi do nas kumpel i mówi tak: nienawidzę pomidorów.
1: Znaczy nie tak, że nienawidzi wszystkich pomidorów i ja też trochę jestem w tym obozie, bo ja lubię na przykład sos pomidorowy, nie? Ketchup, aha, suszone pomidory. Tak. Jakieś pasty, tak, pasaty, inne rzeczy.
0: A żywy pomidor?
1: No ale taki pomidor, taki plasterek pomidora, no zjem, ale się nie cieszę.
0: Boli mnie serce, ja mam plakat w kuchni w swoim domu, kocham pomidory.
1: A jeżeli ten plasterek pomidora jest ciepły, to od razu go wywalam.
0: O co chodzi z tą pomidorową nienawiścią?
1: Właśnie nie wiem, ale no każda postać pomidora poza plasterkiem.
0: Ale z was dzieci, Boże!
1: Z cukrem są dobre. Jadłaś kiedyś?

0: Ale Melo dobrze rozgrzewa. Thinking About You, Calvin Harris. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. Czy kojarzymy wszyscy dramę z Książulem i z jego ostrą i salami pizzą?
1: No, z ostrą było o wiele ostrzej niż z salami, ponieważ recenzje były dosyć karkołomne.
0: To ja może przypomnę to dźwiękiem jednym.
2: A ty jak oceniasz ten na 10?
0: To była opinia a propos ostrej pizzy. Jest sequel, słuchajcie. Tym razem babcia poczęstowała, nie, to prababcia chyba nawet.
1: Tak, teraz prababcia poczęstowała wnuka grahamką.
0: Posłuchajmy.
3: Jeśli chodzi o grahamkę, to przy tęsknowaniu odmierzałam żosla.
2: Dziękuję, prababcia.
3: Nie, oceniasz ten na 10.
2: Zaraz umrę.
1: Dobre, dobre. No ja, chociaż oryginał lepszy.
0: Ale ja niestety, też tak chciałam powiedzieć, że reaguję na ciemne pieczywo.
1: Niestety prababcia i prawnuk teraz znikają na chwilę z internetu. No po prostu.
0: A dlaczego?
1: No bo tam rehabilitacja będzie, więc to jest trochę, wiesz, spędzać czasu poza kamerami ze sobą.
0: No spoko, chociaż czekam na trzecią część.
1: No właśnie.
0: Co by to mogło być?
1: No, musimy poczekać na jakiegoś kolejnego celebrytę z jakimś artykułem spożywczym.
0: Aha. Panie Heiser, czekamy.
1: Co by mógł Filip sprzedawać?
0: Pizzę.

0: A może by tak kupić luksusowy katamaran?
1: O, a stać cię na takie rzeczy?
0: Nie, ale na pewno znajdę kogoś, kto ma ochotę mi kupić taki luksusowy katamaran.
1: No i nie trzeba się daleko wybierać, bo w Gdańsku na przykład taki luksusowy katamaran ci postawią, zwodują, wyposażą, umyją, nabłyszczą, napiszą twoje imię i nazwisko.
0: Iga Dudziuk, świetne.
1: I dołączysz do bardzo prestiżowego klubu, który rozszerzył się teraz o ważnego członka.
0: I o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Meloradio Mazure. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: Tato, z czego były pierwsze książki?
9: Z glinianych tabliczek?
8: To jak wtedy zaginali rogi?
10: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: O reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,3.

0: tylko Mikołaj, spokojnie. Galant jest no money we Freak Fight'cie.
1: Utożsamiam się z tym utworem.
0: Przykro mi. Messi nie może tego powiedzieć.
1: No Messi to się nakradł, nie? Miał szybsze buty, oszukał wszystkich na świecie, został najlepszym piłkarzem w historii i teraz kupuje sobie jacht.
0: To jest ten piłkarz, który gra w... Gdzie?
1: No grał w Argentynie, bo już nie gra.
0: Myślałam, że zakończył FC karierę. Barcelona.
1: Nie, to już dawno nie.
0: Okay.
1: No teraz w Inter Miami. W Stanach
0: Dobra.
1: Zjednoczonych
0: tak
1: gra.
0: Tak czy inaczej... Kupił luksusowy katamaran z gdańskiej stoczni. Mhm.
1: I to z tej samej, z której kupił sobie łódkę Robert Lewandowski.
0: Odgapiacz.
1: Weź się znajdź własne, co?

0: to jest Aben w Meloradio, All of My Love. Za chwilę newsy Meloradia, a tam? Dobre pytanie.
1: Tam wszystko, co najważniejsze, z kraju i ze świata oczywiście.
0: Obiecujesz?
1: Pewnie.
0: Okej, będzie na
1: Słowo
0: ciebie
1: harcerza.
0: Najwyżej. Słowo harcerza.
1: Nie, no byłem zuchem tylko.
0: O, dzielny zuch. To ja dzisiaj po szczepionce.
2: A już o 15 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i South Star. I like.
0: A tego pana zagramy wam punktualnie o 15.
2: Meloradio Mazury.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Neonet. To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Możesz płacić telefonem, gadać

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Meloradio Mazury. Miasto 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.
3: Dochodzi 15. Dorota Wartycka. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu mimo wyciszenia. MSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cel broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów. Szczątki obiektu latającego znaleziono na plaży w Karwi wczoraj wieczorem. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Urządzenie było badane przez śledczych. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. Mieszkańcy Śląska wciąż oddychają spalinami. Problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenie przekraczające unijne normy, które zaczną obowiązywać za 3 lata.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: 15, słuchacie Freak Fightu i będziemy czytać. Chyba, że nie umiemy czytać, to nie przeczytamy.
6: Ale będziemy wyglądać, jakbyśmy umieli czytać.
5: Świetnie, i poruszymy ten temat jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, hej!

0: Smolasty doda, nie żałuję w Meloradiu. Fałszywe książki dekoracyjne. Można coś takiego kupić. 6 sztuk za 26 zł.
1: Wow, co za atrakcja, naprawdę. No można potem zaprosić gości do domu, powiedzieć, nie no patrzcie, ja to jestem światowy człowiek, czytam książki.
0: Gorzej, jak dotknie tę książkę.
1: No tak.
0: Czar pryska.
1: No nie wiem, ja to chyba jednak lepiej czytać normalne książki.
0: Tak, zachęcamy was do tego, ale jeżeli chcecie przyszpanować, to kosztuje tak prawie 26 zł. Za 200 zł ile można byłoby mieć takich zestawów?
1: Mniej niż 10.
0: A za 500?
1: Prawie 20.
0: Meloradio.pl, szybka kasa, 200, nawet 500 zł.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat w Meloradiu. Jest, słuchajcie, drama z psycholożką, która ma TikToka i udostępniła filmik. Mm-hmm. A propos swojego wzrostu i a propos mężczyzn, którzy są niżsi.
1: Klasyka, kto by pomyślał. No i co tam powiedziała o tych niskich pani psycholog? Znaczy... Na pewno z wyczuciem to było, prawda? Takim wynikającym z ekspertyzy i lat nauki.
0: No śmiała się, że jak są niscy, to generalnie widzą tylko jej usta i nos i już oczu nie.
1: Tak, bo ten człowiek jest jak świnia, nie może podnieść głowy do góry, nie? Nigdy nieba nie widzieli.
0: Mikołaj! I tam w komentarzach ludzie zaczęli się śmiać, czy tam, nie wiem, podrywać ją, że oni na przykład mają 201 centymetrów albo 205 i ona lajkowała te komentarze.
1: Ja mam 300 centymetrów wzrostu. Jestem wieżowcem. Burj Khalifa, tak się nazywam.
0: No to jej by to mega zaimponowało, wow. No ale wiadomo, ona jest psychologiem, więc
1: no tak,
0: nie powinno tak
1: ale
0: być.
1: Ale wiesz, no, jak ja chodziłem na studia, to Wydział Psychologii był zaraz obok Wydziału Dziennikarstwa. I ja patrzyłem, jacy ludzie chodzą na tę psychologię. I to są przede wszystkim kobiety, to tak, fakt. No i najczęściej takie, które chyba tam idą, żeby udowodnić sobie, że wszyscy są tak samo nienormalni jak one.
0: Nie, po prostu rozmiar ma znaczenie, okej?

0: A w tej godzinie porozmawiamy o łysym. Nie tym łysym, tylko łysym z...
1: Fify. Tak,
0: właśnie.
1: No bo panie Fertku, afera jest normalnie korupcyjna. Wow, szok, nie? I niedowierzanie. Korupcja w FIFA. Kto by się spodziewał?
0: No i po co ci ludzie oglądają tę piłkę? O tym pogadamy. Znaczy nie o tym, tylko o
1: tylko
0: tej aferze.
1: Korupcji.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
16: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
15: A co to znaczy CCD?
16: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
17: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
18: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
20: Neonet, Neonet,
21: to korzyści pełen sklep.
20: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
22: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
23: Renault.
24: Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl i umów się na wizytę.
25: Zaprasza Renault Alcar.
0: Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Gastorama.
25: Teoria
9: i praktyka.
25: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
26: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
27: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
26: Pieskie życie ma smak!
27: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
28: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel, bądź duży. Tak do łysego z FIFA można powiedzieć, bądź duży.
1: Ja bym do niego powiedział, bądź uczciwy, a on powie nie. No więc łysy z FIFA ma teraz nową aferę. Afera, która polega na tym, że kiedy organizowali mundial w Stanach Zjednoczonych, tak, to tam odpowiedzialna za to była osobna spółka, która została stworzona na tę potrzebę. No i się okazało, że on od tej spółki otrzymywał drugą, ukrytą pensję, a ukrywał ją, mimo że musiał pokazać swoje dochody. No i teraz przypał tak zwany...
0: Nie bez powodu jest łysy. To widać na pierwszy rzut oka, że ma coś do ukrycia. Na przykład jest rudy prawdopodobnie.
1: Czy coś z tego wyniknie? No pewnie nie. To jak w tym żarcie. No właśnie się pan dowiedział i co?

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Avalan for Nothing w Meloradiu. Czy mamy tutaj fanów tenisa?
1: Nie.
0: Ale znaczy, podniosłeś w studiu rękę. Nie. Ja
1: tak
0: uwielbiam tenis.
1: Naprawdę?
0: Tenis, tak, no. Bardzo.
1: To wymień przynajmniej dwóch tenisistów.
0: Ferrero? Nie.
1: Ferrero? Ferrero Rocher? Tak, to właśnie ten.
0: Będzie o tenisiska. Iga Świątek będzie o niej.
2: A już o 16 zagramy.
1: Actually Bon, whatever turns you on.
0: Feder? Nie. No pomóż mi.
1: No chyba tak. No, no ja się nie znam na tenisie.
0: Aktualnie o 16.
1: No Hurkacz jeszcze jest, Hubert.
0: Hubert. Iga Świątek.
1: Tak, no już.
2: Reklama. Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Muzyka i głos.

0: na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do stu.
2: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
7: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
14: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
5: Co jest grane na Mazurach?
7: Ewa Cacuda. Zaczynamy od propozycji dla miłośników sportu i to aktywnych miłośników. Jeśli interesujecie się siatkówką, to jutro w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji będzie spotkanie organizacyjne. Zaproszeni są nie tylko przedstawiciele drużyn, ale też wszyscy zainteresowani tą dyscypliną sportu. O organizacji ligowych zmagań porozmawiacie wspólnie jutro o 18 w hali sportowej przy Kościuszki. Teraz Łukta i Dżentelmeński Klub Filmowy. Już za godzinę o 18 GOG w Łukcie zaprasza na seans nominowanego w zeszłym roku do Oscara filmu Wielki Marty. W roli głównej Timothy Chalamet, który bardzo starał się w tej roli zabłysnąć i zdobyć Oscara. Zupełnie jak jego filmowy bohater, który za wszelką cenę walczył o spełnienie swoich marzeń. Po filmie będzie dyskusja, a wstęp tylko dla panów i będzie wolny.
6: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Dochodzi 16. Dorota Wertycka. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań dwóch kolejnych osób w tej sprawie. Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Między nim a prezesem Trybunału miało dojść do przepychanek. Ma to sprawdzić prokuratura. Będzie zakaz używania śrutu ołowianego, zdecydował Parlament Europejski. Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Ashlyn Kruger będzie rywalką Iggy Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA w Wuhan. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Nie bójcie się śmierci.
10: Można na niej...
9: najeść
10: może
9: się.
10: Nie zarobić, ale tak, można się najeść.
9: Zabrzmiało to mega zagadkowo, ale mamy nadzieję, że macie naszą uwagę.
10: Tak.
9: Na odwrót. My mamy waszą uwagę.
10: Tak, my zawsze macie naszą uwagę.
9: Tak?
10: Tak.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: ZTB Faust Gibbs.
1: Tby.
0: Znana marka chipsów szuka wybrańca, którego prochy będą w ich puszce urnie.
1: Tak
0: wow.
1: Jest nowy super konkurs. Można wygrać zapas tych właśnie chipsów w tubie na najbliższe 200 lat.
0: Wow.
1: Jedyne, co trzeba zadeklarować, to to, że nasze prochy spoczną właśnie w urnie o kształcie tej słynnej tuby na chipsy.
0: A wyobraź sobie, że jest impreza, no nie? Chcemy sobie zjeść chipsy. Otwieramy te chipsy, a tam babciu? Czy to ty?
1: Oto mój ulubiony smak. O! Moja babcia.
0: Sylwia Bampa, on tonight w Meloradiu. Tak się bawimy, tak podkręcamy tempo.

0: Ale my z Mikołajem mamy ulubioną parę w internecie, Filip i Bianka Heizer. My jesteśmy turbofanami. Swoją drogą wypuściliśmy podcast freakfightowy, gdzie omawiamy chociażby związek Heizerów. Zapraszamy na YouTube'a Meloradia.
1: Tak, tak, ale wiesz, oni są specjalistami od podcastów.
0: Naprawdę?
1: I komunikacji zresztą. I jako tacy wystąpią jako goście specjalni na szkoleniu Marka Eksperta w nieruchomościach.
0: Jeszcze dorzućmy Margaretę i Mohameda z Kochaj albo Rzuć i mamy komplet.
1: Ale naprawdę, wziąć ich jako małżeństwo, jako przykład ekspertów od komunikacji, czy oni oglądali ten pierwszy odcinek podcastu, gdzie komunikacja była bardzo jednostronna?
0: Ja się może powtórzę, ale to po prostu chodzi o to, że oni nic o sobie nie wiedzą, więc się świetnie komunikują, bo jeszcze nie znają swoich wad.
1: No właśnie, tak chyba słabo się komunikują, skoro nic o sobie nie wiedzą, nie?
0: Ale po co ty się czepiasz takich szczegółów?
1: No nie wiem, to nie ja jestem ekspertem od komunikacji.
0: Więc zamilcz.
1: A, przepraszam.
0: Może się wybiorę na ten panel.
1: A mogłem zostać licencjonowanym komunikatorem, gdybym tylko skończył te studia.

0: Let me forget you w Meloradiu. Wiesz, że jest delikatna drama z Shakiro? Taka malutka.
1: Shakira ma dramę? Mm-hmm. To niemożliwe.
0: Możliwe.
1: To niemożliwe.
0: Dlaczego?
1: Ona jest idealna.
0: Tak? Mhm. Może się z nią umów po prostu.
1: Dodaj mi numer.
0: Nie mam. Przykro mi, ale o tej dramie pogadamy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalans on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Scare Me, Lumix z Melo Radio. Ty jesteś fanem Shakiry, więc się na pewno nie zgodzisz w ogóle z tą dramą.
1: No właśnie, o co chodzi?
0: Chodzi o to, że zaczęła śpiewać na swoim koncercie i jakoś
1: skandal.
0: Jakoś mega jej to nie szło i jej ekipa włączyła
1: playback?
0: Playback, dokładnie. Mhm. Ludzie się oburzyli, że w ogóle idą na koncert na żywo i playback?
1: To gdzie ona grała? Na Stadionie Narodowym?
0: Nie, to nie było w ogóle w Polsce.
1: A.
0: No i koniec siekiery.
1: Ale tańczyć nie może z playbacku.

0: What if Neptunika w Meloradiu. Czy ty lubisz brąz?
1: Nie, bo to dziewczyny lubią brąz. A słońce o tym wie.
0: O tym będzie w newsach. O brązie? Nie.
1: O słońcu?
0: O słońcu? Szczerze? Jednak nie wiem, więc posłuchajcie uważnie newsów Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Chciałam was zachęcić do słuchania newsów.
1: No ja jestem zachęcony. No, teraz sam się zastanawiam, o co tam będzie chodziło.
0: A ten numer punktualnie o 17:00 u nas w Meloradiu.

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wschodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
16: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
15: To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
16: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
15: Spróbuj koniecznie.
16: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Meloradio Mazury. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane na Mazurach?
1: Ewa Cecuda. Zaczynamy od propozycji dla lubiących rapowe ballady i serię Młode Wilki. Z jubileuszowym koncertem wystąpi dla Was Werba. W trakcie swojej działalności uzyskali aż 1 miliard wyświetleń na YouTubie. Legendy Młodych Wilków wysłuchacie w Morągu 28 listopada. Występ zorganizuje Morąski Dom Kultury o 18. Teraz Stawi Guda, gdzie już za godzinę rozpocznie się od dawna zapowiadane wydarzenie Stawi Guda on Stage. To otwarta scena dla wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją pasją lub doświadczeniem. Posłuchacie m.in. o sekretach komunikacji w związku miłosnym czy o początkach samodzielnej działalności pisarskiej. Każde z takich spotkań może wnieść nutkę inspiracji do Waszego życia i taki jest właśnie pomysł na ten przegląd. To już dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie, a konkretniej w Kuźni Kultury już za godzinę.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Werdycka. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce za średnio 6,92 zł. Najtańszy diesel po 7,95 na Podlasiu. Najstarszy wrak statku odkryty na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wysepki Kekowa w Anatolii. Ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: I mamy 17. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, dlatego nasze pytanie jest bardzo przyjemne. Klasyczne teksty nauczycieli.
5: Zdolny, ale leniwy.
4: Historia twojego życia.
5: Dokładnie.
4: WhatsApp Meloradio, odnośnik. Meloradio. A meloradio.pl.

0: ABC w Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Gdybyś był nauczycielem, to czego byś uczył? Angielskiego. Ja sama chyba sobie tak odpowiedziałam chyba już tak na to pytanie. Mhm, tak by było.
1: Hey, it's Tuesday in it.
0: A my zbieramy teksty nauczycieli. Czekamy na głosówki albo tekstówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Najlepsze, najbardziej kultowe teksty nauczycieli.
2: Co usłyszeliście w szkole? Co zapadło wam w pamięć od strony nauczyciela właśnie? WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: To Felix Jen i Shaws Walk With Me w Melo Radio. Sprawdzamy, jakie są najlepsze takie klasyczne teksty nauczycieli. Mamy głosówki od was.
1: Tak.
0: I tekstówki też.
1: Tak jest.
0: Zacznijmy od tekstówek.
1: No to Adam napisał: jesteście najgorszą klasą w tej szkole.
0: Każda klasa to słyszy.
1: No każda klasa jest najgorsza, ewidentnie. Jeszcze Patrycja, która... O, to też... Aż mi się łezka wokół zakręciła. Co wam tak wesoło? Powiedzcie na głos, wszyscy się pośmiejemy.
0: Standard, mamy też Monikę.
2: Gdy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.

0: Asshole Truck, a my sprawdzamy klasyczne teksty nauczycieli. Czekamy na wasze propozycje, najlepiej na głosówki. Gdzie, panie redaktorze, te głosówki?
1: Na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
0: Tymczasem Tomuś.
2: Moja nauczycielka od matematyki na pytanie, kiedy można poprawić ocenę, odpowiadała za rok w tej samej klasie.
1: Brutalnie. Ostro. Ja tak na studiach słyszałem akurat. Ale... Tylko, że trzeba było płacić za warunek.
0: No właśnie, a w szkole to zazwyczaj chyba jednak przymykają oko.
1: Przepuszczają, no. Ja jakoś zdałem maturę, więc...
0: To teraz Aga, nauczycielka.
3: Najczęściej słyszany tekst w szkole, a tam na końcu, co to za obrady okrągłego stołu? Pozdrawia dzieci Aga, chyba... nauczycielka z Sompolna.
1: Dzieci chyba już nie rozumieją tego odniesienia w dzisiejszych czasach. A weź jeszcze Monikę zagraj.
0: Monikę?
1: Tak, bo Monika napisała, że córka nie wierzy, że puściliśmy to na antenie.
0: No dobra, to
1: no
0: proszę
1: patrz,
0: bardzo,
1: niedowiarek.
0: Córko.
4: Kiedy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.
1: Co? Nie, przepraszam, po prostu... Znaczy, dobry tekst.
0: Dobry?
1: Dobry. Mhm. Dobry. Klasyczne. Też taki usłyszałem.
0: Teksty nauczycieli. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia wasze pomysły. Klasyczne teksty nauczycieli.

0: bardzo nam się podoba. Wasted?
1: Wasted, wasted. Jak z GTA.
0: Klasyczne teksty nauczycieli. Joanna, prosimy.
2: Pani od fizyki generalnie rozdawała nam medale z ziemniaka. Oczywiście nie dosłownie, ale mówiła, że zdecydowanie zasługujemy na medal z ziemniaka. Tudzież kiedy nas przepytywała i odpowiedzi nie zadowalały, to mówiła, że no dziad osiedle, a baba motowidle. Totalnie byliśmy słabi z fizyki.
0: Ojej.
1: Panie z fizyki są takie ofensywne. U mnie kiedyś powiedziała do kolegi, to ja tu rozdaje karty, a on jej powiedział chyba karty wzorów.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Grę piłkarską.
5: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
4: Super, dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagieły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

0: wyjmuje saszetkę od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
4: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
3: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Autopromocja. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Noc Aniołów, Jan Klosza, Jonatan, a my sprawdzamy...
1: Sprawdzamy teksty nauczycieli, jakie słyszeliście w swoim życiu.
0: Wojtek.
2: U mnie w szkole pani od WOS-u mówiła, uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu.
0: Moja pani też od WOS-u tak mówiła. Może to była ta sama w ogóle.
1: Być może. Albo wszystkie panie od WOS-u mówią to samo.
0: Generyczna pani od WOS-u. Tomek 2.
3: Nie będziesz się uczył, to będziesz kopał rowy. Teraz kopię rowy za prawie 10 tysięcy złotych i patrzę z uśmiechem na twarz, jak nauczycielka za 6 tysięcy płacze i musi robić to, co robi. Pozdrawiam.
1: To nieźle można zrobić na tych rowach. Muszę się zastanowić nad swoją przyszłością.
0: Nie, Mikołaj, czekaj, nie, wróć.

0: mieć do was pytanie.
1: Możesz do nas mieć pytanie.
0: Jakbyście byli nowymi artystami muzycznymi, jaką ksywę byście sobie wymyślili?
2: Ja lepszej nie wymyślę niż
0: Kleopart 2000.
2: To jest najlepsza ksywa.
1: No, ciężko to przebić.
0: Jeżeli kiedyś nie będziecie chcieli do mnie mówić Olek, Oluś, jakkolwiek.
2: Olek 2000.
0: To mówcie do mnie Kleopart 2000.
1: Dobra, Kleopardzie ty.
0: On stworzył ten numer. A Kleopard to tak jak powiedziałaś.
1: Kleo, ale też Leopard.
0: To jest niesamowite.
2: I jeszcze 2000.
0: Tak zwane two for you. To jest nieprawdopodobne.
1: Zgładniałam.
3: A już o 18 zagramy.
0: No to chcę więcej. Fukaj, Liwka.
4: Jeśli trwałoby to wiecznie.
1: Że słyszymy się jutro.
0: O, to też. I buziaczki też trwają niech wiecznie, bo to ma sens.
1: Ma sens. Buziaki mają sens.
0: A Mikołaj dawno buziaka nie dawał.
1: Daj buziaka.
2: Dobrze.
1: O.
5: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
2: Zbliża się 18. Dorota Wardycka. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. Został zatrzymany przez policję i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o zachowanie Roberta Wąkiewicza i innych osób pikietujących przed Trybunałem. Operacja papieża Leona XIV przebiegła dobrze, parametry są w normie. Wczoraj papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Do łódzkiego Orientarium przyjechała z Kopenhagi samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Orientarium planuje, by w związku z tym przyjazdem po raz pierwszy od 90 lat w Polsce urodził się słoń.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Turn the volume up. Idę w melo.
4: Na zegarach jest już 18, dziś mamy Dzień Nauczyciela, a ja w playliście mam dużo artystów, którzy mogliby się zatrudnić jako na przykład wykładowcy muzyki. Fukaj, Liwka, chcę więcej, ten duet na początek. Tu Pychu, siemano.
3: Idę w melo.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Mary Madonna i Two Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. No i to jest ten moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie trafić, o co mi chodzi, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też ona metaforyczne znaczenie. No dziś jest trudno, ale mam nadzieję, że rozbudzę waszą wyobraźnię. 321-321-777. Pod ten numer za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Melo Radio! I skiety Melo Radia są do zgarnięcia, więc warto.

0: Ale to jest wspaniały numer. Sibyl i Wonderland w Meloradiu. 18:19. O czym myślisz? No to zaczynamy naszą ulubioną wieczorną zabawę. Zasady takie jak zawsze. Ja o czymś myślę, wy musicie wejść do mojej głowy, współczuję. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu swoim jako przedmiot, choć ma też ta rzecz takie też metaforyczne znaczenie. No jest trudno, ale mam nadzieję, że ktoś z was zmierzy się z moją zagadką. 321-321-777. Tutaj dzwonicie, no i próbujecie trafić, o czym myśli Pychu. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, jakbyście, wiecie, do kumpla dzwonili, bo my tu wszyscy kumplami jesteśmy. No to ja czekam, aż się lampka zaświeci i widzę, że już jedna jest, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, jestem Dorota.
0: No to Doris, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Ja myślę, że o kluczu.
0: Nie, ale taki klucz do serca to też ładna metafora. Nie jest to klucz do poprawnej odpowiedzi, niestety, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. No jest trudno, ale może ktoś z was wpadnie. To nie jest klucz, to też zazwyczaj nie jest nic metalowego, jeżeli chodzi o tę rzecz, o którą właśnie mi dzisiaj chodzi. Próbujcie trafić. 321-321-777. Może jak ładnie się uśmiechniecie, to jakieś pytanie będziecie mogli jeszcze zadać, to wam trochę ułatwię sprawę. Oto kolejny telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: Marek, no to o czym myśli Pychu? No, masz jakiś strzał?
2: Jeszcze raz może, dobrze?
0: No, no to czekam na odpowiedź.
2: Pytanko na takie, bo ja nie słyszałem w ogóle pytania.
0: Aha, dobrze, słuchaj, no musisz zgadnąć, o czym ja myślę. Chodzi mi o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. No tu chyba nie trafimy, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. Ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
3: Maciej.
0: Maciek, no to o czym myśli Pychu?
3: Maciej. Pychu myśli, może jest to zegar.
0: Nie, nie chodzi o zegar, choć ten czas odmierza w różne strony. Dobra, to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Cześć, Przemek.
0: Przemek, no to o czym myśli Pychu?
4: Zbychu myśli o... o butelce.
0: Nie, nie chodzi o butelkę, ale jesteśmy blisko. Chodzi o coś, co mamy w kuchni. Trzymamy to w kuchni. I to na pewno nie jest metalowe. To są dwie podpowiedzi, które najbardziej mogą was naprowadzić. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: co sobie serca łamać? Kochajmy się wszyscy, będzie nam łatwiej. Don't go breaking my heart w Melo. Jel Curry, Hannah Bolein. Z nimi podkręcamy tempo. 18:29. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myślisz? No bo w pierwszej rundzie nie udało nam się znaleźć odpowiedzi, ale mam nadzieję, że uda ją się znaleźć w rundzie drugiej. Chodzi mi dzisiaj, słuchajcie, o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. Wiemy, że na pewno nie jest to klucz, ale co to takiego jest? I też nie jest to zazwyczaj metalowe. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. W sumie to nawet nie może być metalowe. Czekam, aż lampka się zaświeci, dzwonicie tutaj i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No mam nadzieję, że już teraz komuś z was uda się odgadnąć, o co chodzi. Askiety Meloradia są do zgarnięcia. 321-321-777. Wiem, że wasza głowa jest pełna pomysłów, więc mam nadzieję, że za chwilę te pomysły usłyszę. To widzę, że ktoś dzwoni, to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
1: Halo?
0: No halo! Jak masz na imię?
1: Ola.
0: Olan, to o czym myśli, Pychu?
1: Ja myślę, że o szklance.
0: No może być do połowy pusta, albo do połowy pełna, co nie?
1: O to.
0: A jak to jest u ciebie zazwyczaj?
1: No, tak.
0: Nic nie zrozumiałem, ale obstawiam po twoim głosie, że do połowy pełna, bo musisz mieć tyle entuzjazmu, że po prostu to z ciebie aż wylatuje, jak z tej szklanki. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Odkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

Bella Ciao i El Profesor w remiksie Użela w Melo Radio. Tak wam podkręcamy tempo, żebyście w drodze do domu nam na pewno nie posnęli. 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. To znaleźli na dnie. Jak czytam, nurkowie wypłynęli w głąb Morza Śródziemnego, no i na samym jego dnie znaleźli szczątki okrętu. No podobno jest to sprzed ponad 4000 lat, więc wow, gratulacje. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na nasz Bałtyk nie wpłynęli, bo pewnie jedyne, co by znaleźli, to puste puszki po napojach procentowych z wakacji. Mopi i Just a Little Bit More. To nowość na antenie Melo.

0: tym numerem to ja bym zajechał nie tylko do domu z pracy, ale też na koniec świata, jakby mi leciał w głośnikach. Vanotek, Nelly i Tell Me Who. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 się zbliża, po 19 zajmę się pieniędzmi i tym, żeby je komuś z was dać. No i też fajnie zagram.
1: A już o 19 zagramy
0: Bobby Romeo i Fly High. Oj, będziemy lecieć bardzo wysoko z playlistą Meloradia. To dopiero początek 19. Punktualnie o pełnej usłyszycie ten numer. Kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda
1: dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj,
2: szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w R

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
0: O reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w melo.
10: Kiedy o tej porze zaczęło się robić aż tak ciemno? Czy ktoś mi to wyjaśni? No wiele rzeczy się zmienia, ale jedna nie. To będzie najfajniejszy wieczór w Polsce, obiecuję. Tu Pychu, siemano. Tobie Romeo na początek.

i ten numer jest bardzo wysoko w mojej prywatnej playliście. All of my love. Iben i Easy Bizu w Meloradiu. 19.08 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A teraz Sobel. I kochasz? Powiedział.

0: Burgerem w fast foodzie to byłby takim najbardziej premium, jak tylko można sobie wyobrazić. Ella Henderson i Rudimental to Alibi.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A jakie alibi ma Maja na to, żeby wydać 200 zł? No to zaraz sobie zobaczymy. No bo czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. No i trzymam mocno kciuki, że to się już za chwilę wydarzy. I się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, cześć, a raczej dobry wieczór, no bo właśnie. Jest trochę ciemno.
0: I powiem ci, że to będzie chyba bardzo dobry wieczór, bo powiedz mi, na co byś potrzebowała 200 zł od Meloradio?
2: Lecimy jutro na Cypr i plany są na nurkowanie z żółwiami, więc myślę, że wycieczka jeszcze nie kupiona, ale myślę, że to byłby dobry strzał.
0: A czekaj, to ty lecisz na Cypr, ale jeszcze tego nie masz kupionego?
2: Tak, bo to jest dopiero plan, czy uda mi się zmieścić w czasie, więc...
0: Ale bilety na samolot już są.
2: Tak, samolot, sprawa zrobiona, ostatnie walizki zamykamy już.
0: Czyli już spakowana jesteś, full gotowa.
2: Tak, ale zestresowana, czy wszystko mam.
0: To ja cię teraz postawię w takiej sytuacji, bo teraz powiedz mi, jakim cudem ja, siedząc w smutnej, deszczowej, jesiennej Polsce, mam ci dać pieniądze na to, żebyś ty się dobrze bawiła na Cyprze, gdzie mnie nie będzie?
2: Jeśli dostaniesz wolne, to jak najbardziej zagadamy ze stewardessą, ja się trochę przesunę i oczywiście myślę, że obok miejsce się znajdzie.
0: Maja, ja cię już uwielbiam. A ten dźwięk oznacza, że 200 wytrafiają w tym momencie do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia.
2: O kurde, świetny wyjazd to będzie na pewno, bardzo się cieszę, dzięki bardzo, ale zaproszenie dalej aktualne.
0: Dam ci maila do mojej

0: Caught Up. To jedna z nowości na playliście Melo Radio, ale tych mamy dla was jeszcze całą masę, szczególnie wieczorami, więc na pewno czymś jeszcze tego wieczora was zaskoczę. 27 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, co zrobić, żeby szybciej skończyć pracę. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowości. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

głosu, to ja nie mam pytań. Sasza Jalesa. To Destiny w Meloradio. 18 minut do 20, za chwilę nówka sztuka na naszej antenie. Będzie Spektrum i Morena, numer znany dobrze osobom bardzo dobrze zorientowanym w TikToku. 18 minut do 20, no i czas jest, słuchajcie, bardzo ważny, no bo jak czytam, kiedy jesteśmy w pracy, to nie powinniśmy patrzeć na zegarek. No bo podobno, kiedy się to robi, no to jest gorzej. A jak robi to ktoś z zewnątrz, albo nastawicie sobie budzik na przykład 15 minut przed końcem pracy, to czas w robocie leci szybciej. I wtedy jesteśmy bardziej produktywni, no bo co chwilę na niego nie patrzymy i 10 minut nam nie mija jak godzina. No tylko nie pracujcie w takim przypadku w radiu, bo to godzinę to musicie podawać praktycznie co chwilę.

0: Nelo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Young Again to Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no a po niej, no to pogadamy sobie między innymi o tym, czego nie będzie już można robić w szkołach. I fajnie zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
0: Rano.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: weekendy w Melo.
1: Znacie ten moment w ciągu dnia, kiedy możecie zrobić takie jedno wielkie uff? Już po całym dniu. No mam nadzieję, że to właśnie teraz i że idziecie ze mną w Melo. I z Lumixem, no bo on z hitem SLVR na sam początek 20 już teraz. Tu pychu, siemano.

Take Me Back, jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni. To Kygo i Max Magnon w Melo Radio. 14 minut po 20, za chwilę będzie też między innymi numer 1 30 Melo Radia, Liwka i Poza Tobą Nic, wcześniej Far East Movement i Turn Up The Love, a tego będą zakazywać w szkołach. Jak czytam, jedno z państw w Ameryce Południowej wpadło na plan, żeby zakazać w szkołach telefonów, co zrozumiałe, ale też, co już chyba trochę mniej, robienia makijażu i farbowania włosów. No i przyznam, że w tym przypadku wymówka pies zjadł mi pracę domową jest niczym niż to, że wyrzucili mnie ze szkoły przez fryzjera.

to Antua Klamarą w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 20:27. No i trzeba przyznać, złoto ładny kolor, ale róż jeszcze ładniejszy. A pamiętajcie, że mamy różowy październik, no i to może być dobry pretekst dla was, dziewczyny, no żeby wziąć i się przebadać, bo wasze bubis są mega ważne. Dbajcie o nie, no warto się zapisać na badania, bo przecież lepiej wiedzieć, co tam u was w ciele się dzieje, co nie? To serio mega ważne i trzymam kciuki, że chociaż jedną z was w tym momencie przekonałem. A teraz gramy. Warriner i Loreen, to Let Me Forget You w Melo.

Spirit та Грамі в Мелорадіо. Minuty do 21. No i tak się złożyło, że mamy zbitkę polskich utalentowanych DJ-ów. Mega doświadczony Gromi za nami, a teraz czas na świeżą krew na tej scenie. Matt Bukowski, a z nim Natalia. Oni chyba bardzo lubią numer Everlasting od Armina van Burena, no bo stworzyli kawałek, którego ja nazywam taką polską wersją tego hitu. Ale za to jaką dobrą. No byli nawet ostatnio u nas w studiu. Efekty możecie zobaczyć na socialach Meloradia. No i dowiedzieć się na przykład, co można zrobić, żeby stworzyć taki kawałek, którego potem na antenie Melo można posłuchać. Wbijajcie i sprawdzajcie, a już teraz gramy. Matt Bukowski i Natalia. To grawitacja.

0: to Felixien i Polina w Melo Radio. 21 się zbliża.
1: A już o 21 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee, taki skład rozpocznie 21 punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
2: No i mamy punktualnie 21 na zegarach, no i trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Co tam się dzieje na europejskich boiskach, będę patrzył, a teraz bardzo europejsko zagram. Swedish House Mafia i Lika Lee. To Happiness is so sad. Tu Pychu, siemano.

Na mojej prywatnej playliście ten numer jest mega wysoko. Neptunika i What If w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21:15 na zegarach, a to oznacza, że od 15 minuty trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Konkretniej ich jest 7, które rozgrywają się w jednym czasie, ale tylko na razie w jednym z nich padł gol. Aston Villa prowadzi 1-0 z Fenerbahce, ale inne ciekawe spotkania się rozgrywają, między innymi Manchester City z PSG, tutaj bezbramkowy remis, ale też Real Betis z naszym polskim Porto walczą. Jest też Szachtar z AEK-iem, Roma z Realem Madryt. Jest naprawdę dużo fajnych meczy do obejrzenia tego wieczora. Może któryś wam się spodoba. A, no i jutro nasze polskie orzełki, Lech i Jagiellonia, walczą w Lidze Europy. To będzie też dopiero show.

0: występ z otwarcia Euro 2016 mogę oglądać do końca życia. This one's for you to David Guetta i Zara Larsson w Melo Radio. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo nieważne, czy piątek, sobota, poniedziałek, czy środa, my dla was szukamy masę nowości, no i gramy je od razu na antenie Melo Radia, no i tym razem zaglądamy na Wyspy Brytyjskie. Tam, tak jak u nas, non-stop leje, więc coś mamy wspólnego. Mamy też wspólnego, że tyle, że lubimy dobrą muzę, więc zapożyczamy sobie numery stamtąd. No i to czas na kolejny z nich. Gorgon City, Caroline Byrne i Only Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

0: ale to jest dobry numer. Taki, że ho, ho, ho. Wasted to Marley, Major League DJs w Meloradio. Tak, dla was gramy i podkręcamy tempo. 17 minut do 22 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po 200 od Meloradia. Taką szybką kasę rozdajemy wam codziennie. Jeżeli chcielibyście ją zdobyć, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dawajcie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobiła jakiś czas temu Aga. Posłuchajcie, jaki ona ma wydatek.
1: Kupiłam sobie fajny kubek z napisem "Bez mnie ta firma nie istnieje" i może jakąś tabliczkę ze śmiesznym napisem.
0: No i jakoś tak się dziwnie składa, że wszyscy takie kubki moglibyśmy mieć, co nie? Co by bez nas nasze firmy zrobiły? Girls in Love, DJ and Housecat i Ramis już teraz w Meloradio. 16 do 22.

Ale on jest zdolny. Timmy Trąbka, Timmy Trumpet i Ale Farben. Chase the Feeling, tak nazywa się jego nowość, a w sumie to ich. I tak gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia na wszystkie wasze nowe ulubione numery. Pamiętajcie, że możecie cały czas głosować. Wbijajcie na meloradio.pl w zakładkę 30 Meloradia. No i dawajcie nam znać, jaki numer podoba wam się najmocniej, jaki w ogóle wam się nie podoba, tak żebyśmy wiedzieli, które z tych rzeczy, które są tam w propozycjach i w 30 wam grać częściej. No, żeby wam się lepiej słuchało Melo.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: do 1.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.